Bawi mnie post. Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie post. Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się post. Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak post.

0: zawsze, bo te słowa twarze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum Żywiec.
5: Dzień dobry, poranku, cześć. Mam nadzieję, że wstaliście prawą nogą. Dziś w naszym regionie do 20-21 stopni maksymalnie, brak opadów, jutro do 22. W weekend ten nadchodzący do 24, początek przyszłego tygodnia z opadami deszczu. Tak mówią specy od meteo. Tymczasem na drogach teraz nie ma dużych korków, więc spokojnie z punktu A do punktu B dojdziecie bez problemu. Szerokości i spokojnej jazdy Wam życzę.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry, a na początek Wielkopolska. Całą noc trwało dogaszanie pożaru hali w Obornikach. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne ocynkowni. Z ogniem walczyło około 250 strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. To między innymi zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw, a Donald Tusk podkreśla, że traktat oznacza
7: wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej.
6: A do sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.
8: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym.
6: Na traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych. A w Bydgoszczy walka o ponad 100-letni dąb. Ten przeżył dwie wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. Drzewo znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy.
9: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładna.
10: Musimy dbać o przyrodzie. Ponad 100 lat. Szkoda by było.
11: Koniec. Nie wiem, sama.
12: Bo pani też jeździ na rowerze.
11: Ja lubię drzewa.
6: Na powali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Drogowcy mają teraz przygotować nowe rozwiązania, tak by ocalić drzewa.
4: SK Beskidy News.
5: Niebezpieczne zdarzenie w Nieledwi. Kład wpadł do koryta rzeki. Poszkodowana została jedna osoba. Pomocy poszkodowanemu udzielili strażacy z OSP. Oni także ewakuowali go z koryta rzeki i przekazali pod opiekę ratowników medycznych. Okoliczności wypadku bada policja. Policjanci z Andrychowa zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu wadowickiego. Mężczyzna był podejrzany o podpalenie budynku gospodarczego w Brzezińce na terenie gminy Andrychów. Do pożaru doszło 15 maja. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia.
6: Uwaga, podaję ważny komunikat. Dzisiaj już jest czwarteczek.
13: A ja tylko przypominam, że jutro w piątek odlatujemy.
6: To może zróbmy listę rzeczy, które trzeba mieć ze sobą na zagranicznym wypadzie, wyjeździe. Pomóżcie nam spakować walizki.
13: No tak, no majtki na zmianę, na wypadek, na każdy wypadek dla Wiktora.
6: Co wsadzilibyście nam do walizki na zagraniczny wypad? 664-402-302 albo Messenger i te głosówki, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Na wschód, ludzie, na wschód. Tam jest cywilizacja i tam jest słońce.
1: Słuchajcie.
2: Bożan!
1: Byłem w kuchni, zostawiłem już swoją walizkę, powoli się pakuję.
2: Niemożliwe.
1: No właśnie. Ale nie, mam przygotowaną walizkę naprawdę na nasz wyjazd. Pytanie, co do niej spakować i fajnie, że o to zapytaliście. Kawa już jest, jakby co.
0: Ale to takie standardowe, no takie to chyba, kawa? Że chcesz w darach polską kawę zawieźć temu narodowi, który spotkamy na miejscu.
1: Ale ja często przywożę jakieś takie inne kraje, coś polskiego, na przykład kabanosy jakieś takie dobre.
0: To wziąłbyś na przykład kapkę ducha puszczy im zawiózł i powiedział, że to jest nasza polska kawa, my tak pijemy kawę.
1: Okej, nigdy na to nie wpadłem. Całe szczęście.
0: Ale słuchajcie, gdybyśmy mieli sobie nawzajem, albo wy nam, drodzy słuchacze, coś takiego wsadzić do walizki, żeby się celnik zdziwił, coś takiego nietypowego, coś, o czym my byśmy nie wiedzieli, co by się nagle okazało, matko bosko, co oni tu wsadzili, to co by to było? Dzień dobry, halo.
3: Słuchajcie, SK z wami, do walizki to tylko karta płatnicza i paszport, nieważne co, ważne z kim.
2: No i ważne, żeby znać PIN do tej karty i żeby to nie była moja.
1: Moja też nie.
0: Wiktor, twoja! Słuchajcie, ja tak patrzę jeszcze w święta, które są w kalendarzu i no. Pierwsze, które z góry jest wymienione...
2: Dzień celnika.
0: Nie, dzień bez prezerwatywy. Brać czy nie?
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Myślę, że to akurat celnika by nie zdziwiło.
1: Nie, ale ja nawet nie pomyślałem, żeby pomyśleć o tym.
2: Ale twoją dziewczynę i owszem.
0: To brać czy nie?
1: No, już o miłości śpiewają teraz, no.

0: Piosenka, która stała się memem i mem, który stał się piosenką. Tak właśnie będziemy wyglądać podczas najbliższego weekendu. Gdzieś wieczorem.
1: Cię. Memem jesteś już od dawna, tylko ci jeszcze nie mówiliśmy tego.
2: No i dobrze, 19 minut po godzinie 6, pani Jadzia za mi w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O, złap za mikrofon.
3: Dzień dobry.
0: O, teraz pięknie.
3: Poranne brasowanie.
1: Ostatnio miałam okazję być w Sopocie na festiwalu i rozmawiałam z Michałem Wiśniewskim. I wiecie, w trakcie wywiadu stwierdził, że on już nie za bardzo chce rozmawiać ze mną, więc pocałował mnie w głowę i poszedł.
2: Ale gdzie poszedł? No bo poszedł do sądu. Michał Wiśniewski właśnie musiał pójść do sądu i tam wygrał sprawę w sądzie.
0: O, gratulujemy wygranej.
2: Po tej sprawie, po tej wygranej poszedł świętować do restauracji. Trąbią o tym gazety i nie tylko. Poszedł do restauracji, w której zamówił, uważajcie,
1: no,
2: naleśnika.
0: O.
2: Naleśnik, prawdziwego naleśnika zamówił.
3: Naleśnika?
2: Mm.
3: Coraz dziwniejsze nazwy mają te drinki.
2: No, jak się świętuje, to na bogato, no
3: i naleśnikiem.
0: Pan mi naleje tego naleśnika.
2: No. Proszę bardzo, a to naleśniki się leje, prawda?
0: No tak.
1: Robert Burnejka, kojarzycie?
4: Oczywiście. Och. Idziemy na siłownię, będziemy dzisiaj robić łapy.
1: Hardkorowy koksu. On wystawił na sprzedaż pod warszawską willę z basenem i chce za nią ponad 3 miliony złotych.
2: No, ale dotychczasowo nawet nie najgorzej.
3: Wiecie, jak poznać ten, że to dom
1: Burnejki? No.
3: Wejście przez drzwi jest tak samo szerokie, jak wjazd do garażu.
0: To prawda. Poranne
5: prasowanie tylko w USK.
0: A co pije Robert Burnejka?
2: Mhm.
0: O ten sławny Rocket Fuel.

0: Gorąco, uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Nie jestem Piotrem Franceskim,
1: ale
0: tak
1: rzeczywiście gorąco, ale są miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej, jeszcze goręcej w Europie.
2: A my tam może polecimy na odlot ściśle tajny.
0: To się okaże, ale o tym faktycznie, że fala upałów przewija się przez Europę, za chwilę Marcin Procki w newsach.
2: To jakby to było po europejsku?
3: Panowie, żar leje się z nieba.
4: Taka spiekota w mieście to piekło.
5: Jankes

0: Reklama.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
3: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
4: No pewnie.
5: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: I po reklamie.
8: A teraz sprawdzamy, co tam na zewnątrz. Oczywiście wzmaga się ruch m.in. na Browarnej Dworcowej Armii Krajowej. Więcej samochodów również w centrum Milówki, w centrum Węgierskiej Górki. Jeśli chodzi o pogodę, to poranek na razie pogodny i słoneczny. Trzymajcie się.
9: Minęła 6.30, to jest SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Chodzi o żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Prokuratura oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Sąd się z tym nie zgodził. Fala upałów w Hiszpanii. Temperatura zbliżyła się w niektórych miejscach do 40 stopni, a przez upały coraz więcej osób trafia tam do szpitala. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21.
10: SK Sport News.
9: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed 2 lat, czyli Jasmin Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magdalinetti i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie, a odpadła Magdalena Frank. Kolejny puchar za to dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji w finale w Lipsku. Zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
10: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
11: Co to tak wesoło tam z tyłu?
12: Bo tutaj tenisa trenowaliśmy z Marcinem. Kama młododubcowa, dzień dobry, Jankes średniodubcowy i Wiktor taki
13: po prostu do dubcy.
11: Jedziemy, gramy z wami w czwartek 28 maja 6.32.
12: Co byście nam wsadzili do walizki na wyjazd, żeby się celnik zdziwił?
14: Jeśli chodzi o walizkę i dziwne rzeczy, jadąc do Wenecji spakowałam za namową koleżanki mieszankę dla gołębi. Mina kontrolującego bagaż bezcenna.
13: Tak jest. Mam nadzieję, że w drugą stronę nie przywiozła niczego od gołębi.
11: Ja zawsze zabieram mieszankę dla gołębi, jak jadę do Krakowa, ale żeby do Wenecji?

0: Radiosu 138, tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek. Jutro wyjazd, jutro wyjeżdżamy, coraz bliżej wakacji i coraz częściej będziemy gdzieś się ruszać tu i tam.
1: Lecimy na odlot ściśle tajny, czyli nadal nie wiemy, dokąd będziemy lecieć, ale lecimy i zabieramy, no, sporo naszych słuchaczy, 20.
2: Chyba tak, i dzisiaj trwa wielkie poranne pakowanie walizek. Co byście nam wsadzili do walizki? Takiego...
1: Żeby celnik powiedział, o-o.
0: Ja kiedyś, słuchajcie, pamiętam, przypomniało mi się, leciałem i to było chyba SK2 zimę i miałem pasek z tutaj tam, no, klamra była takim koltem, z takim, no, pistoletem.
2: I wyświetlało się na maszynie.
0: I tam był, i naprawdę, słuchajcie, wzięli mnie i osobno nadali ten pasek i dopiero mogłem go odebrać gdzieś tam z innej, w ogóle z innego źródełka.
2: Jak po mnie nie widać, ale miałem epizod w swoim życiu, że przez kilka miesięcy chodziłem na siłownię.
1: Nie widać, masz rację.
2: I jadłem kreatynę. Kreatyna to biały proszek. I na wyjazd trzeba było też ją zabrać,
0: żeby dalej dobrze wyglądał.
2: Nie będę brał całej paczki kilowej, więc wziąłem taki worek strunowy i nasypałem. Jaki to był stres! Czy oni się zapytają, co ja wziąłem? Po co ja wziąłem?
0: Ale co było?
1: Ale nie było.
2: Przeszło jakoś tak. Paradoksalnie chyba więcej osób wozi kreatynę na lotniskach.
0: Kreatyna zawsze świeci na dobry kolor.
1: Ja lecąc na wakacje do Egiptu, zabrałam ze sobą dwie główki kapusty w bagażu.
2: Ale po co?
1: I musiałam im tłumaczyć. Miałam chore kolana. A wiecie, kapustę przykłada, to tam wyciąga stan zapalny. Wszystkie mamy karmiące piersią wiedzą to. Na kolana też działa jakby coś. No i faktycznie chodziłam po Egipcie z kapustą na kolanach, ale tłumaczenie, że musiałam próbować tego na lotnisku i dawać panu celnikowi do spróbowania, absolutnie bezcenne.
2: No to dajcie znać, co wy władowalibyście nam w nasze walizki, tak żeby się na granicy zdziwili. Jankes, Kama,
3: Kama i Wiktor. Reklama.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

0: Kama. Dzisiaj będzie Wojtek, uważaj.
1: Dobrze.
2: Just Kama. Happy birthday
1: to you. Wojtuś, Wojtuś.
3: Wojtuś.
0: Wojtuś.
1: Wojtuś, bo Wojtuś jest malutki, prawda?
0: No, powiedzmy. Halo, Wojtuś, jesteś?
4: Tak, cześć, jestem.
0: Jak co? Najlepiej, jak najbardziej lubisz? Wojtuś, Wojtek, Wojciech?
4: Obojętnie.
0: Słuchajcie, ale mamy, mamy informację, że jednak najbardziej pożądaną formą jest Wojci. Wojci?
4: Tak, dokładnie.
0: Wojci. Dlaczego?
4: No to tak na mnie mówią.
0: To jest jakaś rodzinna tradycja?
4: Tak jakby.
0: I to jest pierwszy trop w kierunku tego, kto nam powiedział o tym, że ty masz dzisiaj swoje urodziny. Ktoś z twojej rodziny, słuchaj.
4: No podejrzewam, że to moja szalona córka, Julka.
1: Zgadza się. Wszystko by się zgadzało.
0: Zgadza się. To prawda, że ty jesteś, od zawsze grasz w gry losowe, te zdrabki, wszystkie konkursy i inne cudawianki?
4: No próbuję, ale słabo idzie.
1: No właśnie chciałam się zapytać, że grasz to jedno, ale czy wygrywasz? Czy to przynosi jakieś rezultaty?
4: Nie, ale satysfakcję.
0: No właśnie, dyplom za uczestnictwo powinni w Lotto dawać zawsze.
4: Dokładnie.
0: Ale my Polacy rzeczywiście lubimy, ale no, widzisz, jesteśmy hazardzistami. No.
1: Córka cię zgłosiła, a my zadzwoniliśmy, a z racji tego, że dzwonimy, to mamy dla ciebie
0: urodzinową stówę.
4: Super, dziękuję ślicznie.
0: I to jest ten pierwszy krok w twojej historii, kiedy rozpoczęło się wielkie wygrywanie. Od teraz już każde wyjście będzie wygrane.
4: No świetnie, dziękuję bardzo.
0: W weekend będziesz porządnie świętował, tak? Swoje urodziny.
4: Tak.
0: Córeczka nie może, napisała nam, proszę usprawiedliwienie, bo będę na Kortowiadzie, na Juwenaliach w Olsztynie.
4: Tak, z synem będą razem. Mm.
0: Powinnaś do nich dołączyć, Wojci.
4: Nie, ja będę na przyjęciu.
0: Na przyjęciu, na swojej, będę na swojej Kortowiadzie.
5: Ja jestem na imprezie dla dorosłych.
1: I bardzo dobrze. Wojciech, to my w takim razie ściskamy cię bardzo mocno. Niech to będzie cudowny czas przed tobą. No i jak to krzyczą, 100 lat.
4: Dziękuję ślicznie jeszcze raz.
0: I pamiętaj, tę stówkę to możesz wydać na zakupy, na zaopatrzenie urodzinowe.
1: Albo na
0: zdrabki. Albo na zdrabki.
4: Fajnie, a mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj szybko.
4: Pozdrawiam Julkę, Aleksa, moją kochaną, wspaniałą żonę, mamę, tatę, Marcina i Milana. I całą oczywiście radio.

0: Oby tak nie było za chwilę w newsach u Marcina Prockiego, że wszystko źle i wszystko jedno. No ale jak będzie, to sprawdzimy, bo siódma się zbliża.
1: A po godzinie siódmej u nas 5 słów, 5 stów.
2: Nasz konkurs oczywiście, który oddajemy wam, no i wam możemy oddać też 5 stów. Chodzi o skojarzenia.
0: Tak jest, wybieracie osobę, albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, z którą możecie mieć dobry przelot i będziemy kojarzyć wasze słowa z naszymi skojarzeniami.
1: Generalnie proste, miłe i przyjemne, a na koniec jesteście bogatsi o 500 zł.
2: Zgłoszenia na naszym eskowym messengerze, tam czekamy na was. Dajcie znać, że jesteście.
0: Dajcie numer telefonu i coś, co przyciągnie wzrok Bogaja, naszego wydawcy. Co byś dzisiaj chciał? Co byś sobie życzył?
3: No. Ostatnio były zdjęcia ładnych pań, to może ładnych panów teraz.
0: Albo brzydkich.
4: 5 słów, 5 stów. Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: 20, maksymalnie 21 stopni powyżej zera. Taką temperaturę zobaczymy dzisiaj po południu w Żywcu Milówce, Węgierskiej Górce. Jutro podobnie do 22, w sobotę, w niedzielę od 21 do 24. W sobotę podobno ma padać deszcz, ale wiadomo, ta pogoda może się jeszcze 10 razy zmienić. To, co się nie zmienia, to poranny ruch, ten wzmożony w centrum Żywca. Sporo samochodów, m.in. na drodze 946. Szerokości spokojnej jazdy.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego.
16: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
2: Wyjaśnia prokurator Karolina Stratos z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Posłowie zajmują się nią na tym posiedzeniu. Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, przekonuje, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
18: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
2: Autorzy ustawy podkreślają, że są gotowi na kompromisy, a ustawa miałaby dać możliwość partnerom na wspólne rozliczanie, czy na przykład dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie. Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie. Miasto apeluje do mieszkańców.
19: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
2: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. Na tablicach pojawiła się również informacja, że za zaśmiecanie Starówki grozi mandat w wysokości 500 zł.
20: SK Beskidy News.
2: Na jeziorze Międzybrodzkim oraz Żywieckim pojawili się mundurowi w motorówkach. To funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gliwicach i Komisariatu Policji w Urgowicach. Będą czuwać nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą. Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej wraz z Młodzieżową Radą Gminną organizują obchody Dnia Dziecka. W programie m.in. warsztaty ekologiczne, dmuchańce, gry, konkursy i zabawy taneczne oraz słodkości i pieczenie kiełbaski. Wydarzenie 1 czerwca o 13 na placu za Urzędem Gminy w Świnnej.
21: Jankes,
22: Kama
21: i Wiktor.
22: SK.
23: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek za kwadrans piątek. Mamy...
1: Pakujemy się na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co śmiechowego powinniśmy wsadzić do naszej walizki.
24: Siema SK. Ja bym do walizki spakował krasnala ogrodowego, a na pytanie celnika, po co mi krasnal, powiedziałbym, że źle on znosi rozłąkę.

0: Hot Waves, gorące fale radiowe, pewnie o naszych eskowych śpiewają. 10 minut po siódmej, czas na...
1: 5 słów, 5 stów.
0: Zapraszam oczywiście na, no, na zwycięstwo, do zwycięstwa jak najbardziej. Monika z nami, halo, cześć.
2: Hej, hej, hej, cześć, hej. Miło mi.
3: Dzień dobry, Monika, to my szybciutko o zasadach. Pamiętaj o tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów, do których będziesz musiała podać skojarzenia, a osoba, którą wybierzesz od nas ze studia, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiała najpierw opuścić to studio, a później odgadnąć te same skojarzenia, które ty miałaś. Ale najpierw może się poznajmy. Dlaczego się w ogóle zgłosiłaś do zabawy?
2: A bo uwielbiam was słuchać, słucham was co rano i uważam, że to jest świetna zabawa i dlaczego by nie skorzystać?
0: Wiele o człowieku również powie to, co wysłałaś nam na zachętę, to, co spowodowało, że Boga i cię wybrał. Powiedz, co to było?
2: To była lama.
0: Zdjęcie lamy.
4: Słuchajcie. Lama wygrała rzeczywiście. Jesteś na antenie Radia SK. No i dobra, to idźmy dalej. Wybierz sobie Jankę, Skama, Wiktor. Z kim chcesz zagrać o 5 stów?
2: No, Solidarność jednak, więc Kama.
0: Dobrze! Kama, masz trzy pytania możesz zadać teraz dodatkowe, które zbudują ci obraz naszej uczestniczki.
3: To jest zawsze bardzo duża odpowiedzialność. Dziękuję bardzo, już jestem zestresowana, nie będę musiała pić kawy do końca dnia.
0: Poznajcie się.
3: Powiedz, Monika, do jakiej pracy teraz jedziesz? Bo w samochodzie cię złapaliśmy.
2: Tak, no zajmuję się kadrami i płacami, liczę wypłaty, zajmuję się pracownikami, więc no... W najbliższym czasie przede mną trudne wyzwania.
3: A co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Najchętniej chodzę na siłownię, zajmuję się 3-letnią córeczką, no i chyba czytać książki.
3: A co lubisz jeść?
0: O!
2: O, włoskie. Jednak pizzę i spaghetti.
3: No okay, to dobra. No.
4: Mamy jakieś wytyczne.
3: Moni, okay. Trzymam kciuki. Im prościej, tym lepiej. Pamiętaj!
2: Okej.
3: A pizza to tylko margherita!
0: Kama ze studia, okay. Kama ze studia wychodzi, a my przechodzimy do części zasadniczej, najważniejszej.
4: Zabieramy się za 5 słów. Będziemy czekać na twoje skojarzenia, szybkie skojarzenia. Po kilku sekundach musisz powiedzieć, z czym ci się najbardziej kojarzy to, o czym my powiemy.
0: Pierwsze słowo dla ciebie to walizka.
2: Wakacje.
0: Okej, okay. Okay. fajne, jest szansa, że trafi.
4: Drugie, proszę bardzo, koń.
2: Stajnia.
0: Sałatka grecka. To jest trzecie hasło, dwuwyrazowe. Sałatka grecka.
2: Serfeta.
4: O, serfeta, dobrze, okej. Kolejne słowo. Opona.
2: Samochód.
0: W sumie dobre, proste, fajne, skuteczne. Powinno zadziałać. I ostatnie, uwaga. Panierka.
2: Kotlet.
4: Dobrze. Walizka, wakacje, koń, stajnia, sałatka grecka, serfeta, opona, samochód, panierka, kotlet. Mamy to.
0: No, kochani, słyszymy się za dwa kawałki. Kama cały czas poza nami, poza studiem. Za chwilę zawołamy ją i dopasujemy słowa.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 20 minut po godzinie 7.
1: Pięć słów, pięć stóp.
2: Moja cudowna, razem dobra. Z nami również. Dzień dobry, Monia, ponownie witamy.
3: No hello.
0: Monia walczy o 5 stóp, tak.
2: Tym, którzy dopiero się włączyli, przypominamy, że masz 5 hasełek na walizkę. Powiedziałaś wakacje, na konia stajnia.
0: Sałatka grecka to serfeta.
2: Opona to samochód.
0: No i panierka kotlet. Takie twoje skojarzenia.
2: No dobra, i co teraz? Jakbyś miała obstawić, ile Kama zgadnie, tak na twoje oko, ucho?
3: O, no chociaż te 4, to myślę, że zgadnie.
0: Nie? Oj nie, oj. Trochę Kama! Przekombinowałaś. Zapraszamy Kamę do studia Radia SK.
2: Przypominamy, że no, z jednej strony ma być prosto, z drugiej trochę trzeba wstrzelić się w gusta tej osoby wybranej, a dzisiaj jest nią Kama. Witamy ponownie w studiu. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, jesteście gotowe, możemy zaczynać.
4: Moni, huchnij w moje kciuki. Dziękuję. Trzymamy w takim razie.
0: No dobra, lecimy.
2: Pierwsze, a właściwie pierwsza, droga Kamilo, jest walizka.
3: No, już niedługo. Już niedługo.
0: No, tak, jeśli tak pójdzie, to nawet 5 zgadniecie. Spokojnie z tymi podpowiedziami.
2: Z jednej strony to jest podpowiedź, jest sztuką wygrywania.
0: A, no to podpowiadamy.
4: Odlot ściśle tajny?
3: No.
2: Niestety.
4: Nie, Monika, w ogóle...
2: Prostsze skojarzenie. Monia, co powiedziałaś na walizkę?
3: Wakacje.
4: No, sorry. Ale ukryj proszę swoje rozczarowanie trochę, bo to mnie bardzo stresują.
0: Dobrze, ale macie jeszcze szansę na 4 stówy. Uwaga, kolejne słowo to koni.
4: Stajnia.
2: Kurde, dobrze!
4: Dzisiaj z Wiktorem rozmawialiśmy o stajniach, więc...
2: Ale jak?
4: Tak?
2: Ale skąd widziałaś?
4: No bo gadaliśmy o tym, no to łatwe było.
2: No dobra, niech ci będzie. Trzecie hasło jest dwuwyrazowe. Mhm. Trochę wiąże się z Jankesem, ale od razu ci podpowiem, że nie Jankes jest odpowiedzią. Okay. Sałatka grecka.
3: No, takie kawałeczki najczęściej występują w tej sałatce.
4: Serfeta.
2: Dobrze.
0: Dobra, kolejne słowo. Opona.
2: Uwaga.
3: No, chyba najdroższe.
4: O! Dobra, bo nie jest to moja odpowiedź w tym momencie. Chcę powiedzieć, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć wymiana.
2: Bo muszę
4: to zrobić jeszcze, wyobraźcie sobie, jeszcze na siłowkach jeżdżę.
2: Mam coś lepszego.
4: Ale jak
2: wiecie, co jest najdroższe w samochodzie?
4: No.
2: Życie ludzkie.
3: Ale to było bardzo fajne akurat.
4: Auto?
2: Ja bym zaliczył.
0: Zaliczamy.
2: Odpowiedzią jest samochód.
4: A, no to samo.
0: Tak, oczywiście. Byłoby nawet dobra, dziwne, gdybyś powiedziała co innego.
4: A w którym jesteśmy momencie, bo jestem tak zakręcona, że nie.
2: Ostatnie przed słowo. Nami, a na razie...
0: Dwie stówki macie, tak.
2: Trzy już chyba zarobione nawet.
0: Trzy.
2: No,
0: przepraszam, tak.
2: Trzy, no to uwaga, ostatnie hasło i szansa na czwartą stówę. Ostatnia jest panierka.
3: No w każdym polskim domu w niedzielę.
2: O, i więcej nie podpowiadaj.
4: I to jest na obiad?
2: No,
4: musi być na obiad, bez sensu pytanie.
2: Zrób
4: kotlet.
2: Tak. Monia, mamy dla ciebie ważny komunikat. Zgarniasz. 4 stówy! Brawo!
0: Gratulujemy oczywiście, 4 stówy przelewamy na twoje konto. Tak jak chciałaś, a przynajmniej powiedziałaś o 4 stówach.
2: Tak, ona sama strzelała w te 4 stówy. Powiedziała, że będą 4 stówy i są 4 stówy.
4: Słuchajcie, ja się czuję, jakbym była w ogóle w odmiennym stanie świadomości.
2: Ale Kama
4: noga mi łazi w ogóle pod stołem.
2: Wyglądasz jak koń po westernie, jakbyś z siłowni wyszła. Tak jest zmęczona, takie ma spocone czoło od myślenia.
4: Tak się czuję, szczerze mówiąc. Moni, wielkie gratulacje, bardzo się cieszę, że myślimy względnie podobnie, a pamiętaj, następnym razem, jak walizka, to odlot ściśle tajny i tyle. No.
3: Oczywiście.

0: cały czas emocje 500 wirują u nas w studiu. Rozmawiamy o tym, co tu dodać, co tu zmienić, jak to zmodyfikować.
1: Ja muszę w ogóle to rozchodzić chyba.
2: Ja proponuję prowadzić zakaz podpowiedzi, bo tam mi się nie podoba. Koniec podpowiedzi, zobaczycie.
1: Przepraszam, czy szef do ciebie dzwonił, mówił 400 rozdaliście? Znowu 400?
2: No właśnie, no dzisiaj zebranie mamy.
0: Najmniej zadowoloną osobą dzisiaj w radiu jest księgowa. 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
7: I po reklamie.
8: Upału dziś nie będzie, temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni, chmury, słońce, brak opadów w powiecie żywieckim. Na drogach duży ruch samochodowy, nie ma co ukrywać, największy oczywiście w okolicach centrum Żywca, przy każdym większym rondzie, również w centrum Węgierskiej Górki.
9: Minęła 7:30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, w Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Podobne inicjatywy referendalne zapowiadane są też m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie. Wiązanka kwiatów została położona zbyt blisko znicza. To według straży przyczyna pożaru na grobie zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Ogień został szybko ugaszony, niewielkiemu zniszczeniu uległy też okoliczne nagrobki.
10: SK Sport News.
9: Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji. Do sięgnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. A selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak, która dołączyła na zgrupowanie najpóźniej z powodu gry w Lidze Mistrzów.
11: I Wiktor.
12: Dzień dobry raz jeszcze, witamy w czwartek za kwadrans piątek.
13: Pakujecie nas na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co powinniśmy włożyć do walizki.
12: Ale takiego, żeby się na granicy zdziwili.
14: No cześć, do ducha puszczę, to koniecznie trzeba wziąć ogórki kiszone.
12: Och, koniecznie. To ja małosolne, dobrze?
15: A przez to, że tak długo się siedzi na lotnisku, to te kiszone, bo będziemy się kisić.
16: Moja

0: Janki, oddawaj mi ten telefon, no.
1: A... Dajcie
0: nie, nie, nie, nie, nie.
2: Ja czekam na...
0: Jakes ma teraz zakaz wchodzenia na eskowego
3: nie
0: Instagrama.
3: Dotykaj, nie dotykaj.
0: Bo zaczęła się już nasza zabawa, kim jest Jankes.
4: Tak, jest. Ale przerobione zdjęcie Jankesa.
2: Obiecuję, że do mnie będę zaglądał.
4: Wrócimy do tego tematu na pewno za kilkanaście minut, więc już spójrzcie, kim jest i nagrajcie podpowiedź na naszego Messengera.
0: No właśnie, tak. Czekamy bardzo mocno.
2: Słuchajcie. Ale Kama już widziała, widziała mi reakcję.
0: Bo moja reakcja była...
2: Powiem ci, że... do domu?
0: Nie.
4: Kama zareagowała takim samym zdziwieniem jak świat na nowe, pierwsze w historii elektryczne Ferrari. Pojawiło się
0: co?
4: W poniedziałek. No, rzeczywiście. Premiera poniedziałkowa nowego, historycznego, pierwszego modelu od Ferrari. Miała być przełomowym momentem w historii firmy. I powiem wam, że rzeczywiście jest. Mm-hmm. Bo od poniedziałku, po premierze tego elektryka, akcje Ferrari lecą w dół, nie wiadomo
5: dlaczego. Cholerka jasna, w tym tygodniu miałem sobie kupić jakieś Ferrari, ale potem co usłyszałem, to ja się na razie wstrzymuję.
6: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
7: Gips nie przestaje zaskakiwać.
8: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
9: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
10: Przedłużyć lato jeden dzień.
8: Głosujecie na SKPN.
10: Tylko słońce czuć.
6: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
8: Zapraszam, Michu Sobkowski.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
11: To będzie ostatnia reklama.
13: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Jankes może teraz zawołać: "Oops, I did it again!" Coś tam opuścił kolega na podłogę.
1: Serek jadłem i bardziej nie.
2: Serek fajnie. Wiejski postanowił nakarmić mrówki. No, to miło z twojej strony, naprawdę.
0: Serek wiejski. Tak samo smaczny jak serek jest Kamil Nosel i za chwilę dokona kolejnego wkrętu. Jak
2: znowu
0: wiemy,
2: zrobi "Oops, I did it again!"
0: Bardzo lubi przydziewać sobie stroje innych ludzi. Dzisiaj to Danuta bez gluta.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, Danuta bez gluta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
4: Tak.
5: Biuro podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
4: To od razu myślami się, żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
5: A, tak.
4: Czy są już wiadome dokładne godziny wylotu?
5: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. O nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
4: No, syn ma na roztocza, no to po prostu się... weźmiemy więcej leków na alergię.
5: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
4: Ale czyli to po prostu co, codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
5: Obsługa hotelowa.
4: A można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
5: I pani to tak czy siak co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzepią dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
4: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
5: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
4: No, jeżeli jest taka możliwość, to okej.
5: Dobrze. W tym ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Super. Świetnie.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No i dziękujemy bardzo komunikowi. Bardzo ładnie było. Ciąg dalszy na pewno nastąpi, prawda?
2: No, kolejny zadowolony klient.
0: Uff. Kogo na pewno nie zabierać i nie pakować do walizki? Kamila Nosela.

0: chwilę 8, za chwilę kolejne ważne newsy w SC, no ale najważniejszym newsem jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie.
1: Co wy tak się uśmiechacie? Nie zawesoło wam tutaj?
2: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Po godzinie 8 rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
0: Łap w promocji jedną podpowiedź i zastanawiaj się. Handluj z tym, jak to mówią.
3: Jankes, na twój widok staje się głodny.
4: O, radio.
1: Czyli jakiś, jestem dziewczyną, smaczną dziewczyną jakąś.
0: Taka fajna do schrupania. Może, nie wiem, nie znam się.
5: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
12: 20, maksymalnie 21 stopni powyżej zera. Taką temperaturę zobaczymy dzisiaj po południu w Żywcu Milówce, Węgierskiej Górce. Jutro podobnie do 22, w sobotę, w niedzielę od 21 do 24. W sobotę podobno ma padać deszcz, ale wiadomo, ta pogoda może się jeszcze 10 razy zmienić. To, co się nie zmienia, to poranny ruch, ten wzmożony w centrum Żywca. Sporo samochodów, m.in. na drodze 946. Szerokości spokojnej jazdy.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
20: Dokładnie 8 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom badającym przyczyny zdarzenia. Więcej o tym reporter SK Paweł Adamczewski.
21: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
20: Naukowcy protestowali przed Sejmem, domagali się m.in. zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB.
22: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
20: A protestujący domagali się też na przykład podniesienia wysokości stypendium dla doktorantów. Paweł Kluska z samochodówki w Nowym Sączu, najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie teraz reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
23: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
20: A konkurs międzynarodowy, w którym weźmie udział Paweł, odbędzie się 11 czerwca.
24: SK Beskidy News.
12: Niebezpieczne zdarzenie w Nieledwi. Kład wpadł do koryta rzeki. Poszkodowana została jedna osoba. Pomocy poszkodowanemu udzielili strażacy z OSP. Oni także ewakuowali go z koryta rzeki i przekazali pod opiekę ratowników medycznych. Okoliczności wypadku bada policja. Policjanci z Andrychowa zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu wadowickiego. Mężczyzna był podejrzany o podpalenie budynku gospodarczego w Brzezińce na terenie gminy Andrychów. Do pożaru doszło 15 maja. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia.
25: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
1: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 8. Tutaj, no właśnie, nie wiadomo kto, Kama i Wiktor.
2: Zaczynamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Mamy dla ciebie kolejną podpowiedź, gotowy?
1: Pierwsza była taka, że jak się patrzy na mnie, to człowiek jest głodny.
26: No, że ktoś
1: ma... na fajną, ładną dziewczynę.
26: Masz ochotę po prostu na tego kogoś, to coś. Druga podpowiedź jest taka.
27: Cześć, Jankes, moglibyśmy ci dzisiaj śpiewać 100 lat.
1: Czy ja mam dzisiaj urodziny?
2: No, dziś świętujesz.
1: Wikipedia, tak? I wszystkie daty z góry na dół. Kto ma dzisiaj urodziny?
26: No dobrze, za chwilę rozumiem ciąg dalszy podpowiedzi.
1: Oczywiście, że tak, jest tego więcej.
2: Skakujcie na eskowego Instagrama, tam przerobione zdjęcie Jankesa.

0: Fizyka teraz po 8 rano?
1: Fizyka. Dzień dobry, to jest Eska.
2: No, Jankes próbuje ułożyć równanie kwantowe, kim jest dzisiaj tak naprawdę nasza zabawa, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jego przerobione zdjęcie, a na Messengerze wasze podpowiedzi.
3: Może właśnie jestem Dua Lipą.
0: A może.
3: Jest taką fajną dziewczyną.
0: Może
3: do schrupania.
0: Słuchaj kolejnej podpowiedzi, bo ona jak zwykle wyprowadzi cię w całkiem inną stronę.
3: Super.
4: Jankes, niby ham, a jednak dobrze wychowany.
0: A?
3: Czyli nie jestem kobietą?
2: No nie jesteś kobietą, to ci mogę już powiedzieć.
0: Pomyśl sobie o jakichś...
3: Ale czy jestem mężczyzną?
0: ...kontrowersyjnych postaciach.
2: Ale a propos kobiet...
3: Nie ma odpowiedzi, nie jest.
2: Tak, zignorowaliśmy twoje pytanie.
3: Nie jestem kobietą.
2: Ale a propos kobiet, Sylwia Szostak.
0: Kojarzymy. To jest taka... Fitnessiara.
2: Tak, fajna dziewczyna.
0: Ta od Szostaka, ale już nie.
2: Już nie, no właśnie. Oni się rozwiedli, rozstali, ale uwaga, Sylwia ma nowego narzeczonego. Znaczy narzeczonego, jeszcze nie narzeczonego,
0: prawie.
2: Ale chłopaka.
0: Kandydata.
2: I już nie ukrywa tego swojego nowego ukochanego i wybrali się na tak zwaną roundeczkę nadmorskie. Oko! I są zdjęcia.
0: O, to całe szczęście, że nie wjechali samochodem.
5: Jankes i Wiktor.
3: A to ostatnio była taka historia, że jakiś tam pan wjechał, tak? Ale już wyjechał z kraju.
0: Tak, to nasi kochani sąsiedzi.

0: Żebyś ty był jak Carla Fernandez. Jestem blisko dobrej odpowiedzi, popatrz.
1: Kim jest Jankes?
2: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wy wrzucacie na Skowego Messengera podpowiedzi dla Jankesika i na razie powiedz, co wiesz.
3: No wiem, że nie jestem kobietą.
2: To prawda.
3: Czy jestem mężczyzną? Pytanie brzmi.
2: Nie możemy ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie.
3: Czyli tak, nie jestem.
0: No nie wiadomo.
2: Ale
0: no,
2: w języku polskim jesteś płci męskiej.
4: O!
0: Ale pamiętaj, że żyjemy w 26 roku, każdy może być każdym.
2: To prawda.
3: Czy jestem jakąś rzeczą?
2: No
3: byłem już kiedyś,
2: przypomniało
3: mi się łodzią podwodną, więc z wami jest wszystko możliwe.
2: To posłuchaj podpowiedzi, może coś ci się rozjaśni.
5: Jankes, jesteś tym, czego dzisiaj chcę.
2: Uh-huh. Czyli jesteś bardzo upragniony. A to jest akurat
3: czy
2: prawda.
3: Jestem... O nie, nie mogę.
2: No.
3: Czy jestem ciepły?
2: Jesteś czy... ciepły!
0: To tak. Właściwie no...
3: A czy mam coś czy jestem postacią, która ma coś wspólnego z pogodą?
0: Nie.
2: Dawaj następną
3: nie jestem słoneczkiem, na przykład. Pomyślałem sobie o słoneczku.
6: Jankes, w sezonie jesteś niczym drwal.
0: O.
2: Mhm. Dawaj następną.
7: Jezu. Jankes, ale dlaczego ty posypałeś banie sezamem?
2: Nic, na razie nie, nie świta, nie chwyta.
3: Ale to...
5: Jestem jedno, parówą nie jesteś.
3: O. Ostatnio była...
2: No.
3: Frankfurterka. Jak powiedziałem hot dog, to było źle, bo byłem parówą. Aha. Czy tutaj jesteś
2: parówą coraz bliżej? Nie jesteś.
0: Ale jesteś blisko, jesteś
3: ale
0: blisko.
3: Ale powiedział na początku, mam napisane tutaj zresztą, zobacz,
2: no,
3: w mojej
2: karteczce. No, tak, wykres
3: jak
2: jest
3: patrzę zrobiony. Na ciebie, to jestem, staję się głodny.
2: Tak, troszkę cieplej.
3: Macie coś jeszcze?
2: Mamy.
3: Teraz mi się coś wyjaśni.
8: Jankes, kucharz ciebie przyrządzi.
9: Mhm. Lubisz towarzystwo sera i keczupu.
2: No,
0: i
2: no.
0: Uwaga, czy... ostatnia.
3: Dawaj, dawaj, dziad.
8: Hey, Jankes, każdy lubi to jeść. I do tego fryteczki.
3: To i proszę brać przykład z naszej młodziutkiej, cudownej słuchaczki, bo to jest konkretna podpowiedź.
0: Czyli no. Kim jesteś?
3: Po której ja mogę powiedzieć... Dobra, nie jestem hot dogiem. Hot dogiem...
2: Nie jesteś.
3: Frytki to zapiekanka, to nie.
2: Przypomnimy ci wiem. Jedną podpowiedź,
3: dobra,
2: która cię
3: wiem.
2: Na maksa
3: wiem.
2: Naprowadzi. Posłuchaj.
3: No.
5: Jestem ham. Jankes, niby ham, a jednak dobrze
3: tak.
5: wychowany.
3: Tak, do tego chciałem właśnie wrócić, coś no, było no, z tym no, hamem. No. Panie i panowie, tutaj program Hamburger Hama i Wiktor!
0: Tak.
3: Pokażcie mi to, pokażcie mi to.
0: Ale jesteś piękny, jesteś tak ładnie dzisiaj przerobiony. Jesteś
3: ale
0: tak hamburgerem w 4K.
3: Teraz, pierwsza podpowiedź, którą powiedział słuchacz, rzeczywiście patrzę na ciebie i jestem głodny, czy staję się głodny.
0: Pomyślałem pierwsze kobiecie.
3: No. Słuchajcie, naprawdę jestem coraz bardziej z was dumny, że mój wizerunek w sieci jest coraz lepszy.
2: Ale
3: Jezu, jak ja wyglądam.
2: Powiem ci tak, że zazwyczaj jesteś osobami, które mają super ekstra fryzury i mówię ci, że do twarzy ci we włosach. To chciałam ci powiedzieć, że do twarzy ci w bułce na głowie.
4: Krzysztof Hamburger.
3: No. Jej, ale ładne.
2: I będziesz prowadził nowy teleturniej.
4: Dziękujemy.
3: Ale dobrze wyglądam.
2: Dobrze, ci z tym sezamem
3: na głowie.
2: I z sałatą pod szyją.
0: Ale pierwszy raz to mogę powiedzieć, Jankes, mam na ciebie ochotę.

0: 8.30 już za chwilę. Lubię, jak Kama prosi mnie o zrobienie niespodzianki.
1: Kama powiedziała poza anteną przed chwilą.
2: No to niespodziankę.
3: Słuchajcie, to jest duże ryzyko tak naprawdę z mojej strony. Więc...
0: Dzisiaj o te niespodzianki w walizce pytamy, bo my jutro lecimy na odlot ściśle tajny. Z wami zresztą mamy ograniczoną ilość miejsca w walizce.
3: 8 kilogramów.
0: Co wsadzić takiego, co spowoduje zdziwienie na lotnisku? Halo, dzień dobry.
4: Witam. Wiecie co, kiedyś mój siostrzeniec wyciągnął z szafy taki masażer mamy, to może oczywiście o tej porze nie powinnam o tym mówić, ale może coś takiego spakujecie.
3: Ja nie mam siostrzeńca, jakby co.
1: Ja nie mam masażera, jakby co.
0: Ja masuję rękami. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's

Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
3: No pewnie.
4: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
11: I po reklamie.
12: Upału dziś nie będzie, temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni, chmury, słońce, brak opadów w powiecie żywieckim. Na drogach duży ruch samochodowy, nie ma co ukrywać, największy oczywiście w okolicach centrum Żywca, przy każdym większym rondzie, również w centrum Węgierskiej Górki.
13: Jest 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. To po poniedziałkowym wypadku w Garbatce, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami, kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa. Spadki na stacjach paliw. Cena benzyny 95 spadła o 11 groszy i teraz maksymalna wynosi 6,31 zł. Wyraźnie o 18 groszy spadła cena diesla, za którego litr maksymalnie dziś zapłacimy 6,57. A dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu. W drugiej rundzie French Open Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens. Powinny pojawić się na korcie około 13. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafo.
14: Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców, którzy grają w turnieju Rolanda Garrosa.
15: Tak, oczywiście grają ping-pong.
16: Jednocześnie trzymamy się za walizkę, do której wy wsadzacie nam nieoczekiwane prezenty. Co byście nam wsadzili?
17: Ja wracając do PL z UK, przywoziłem kiedyś w walizce 3 miecze samurajskie. Oczywiście repliki.
15: To by się zgadzało. Jeden dla mnie, jeden dla Jankesa, jeden dla Wiktora.
16: I wszystkich nas nie przepuszczą.
18: Ja się staram.

0: Rita Ora w Radiu SK, ale że ona potrafi. 23 minuty i będzie z nami godzina 9.
1: A internet się zastanawia, czy czasem nasz polski Rafał Brzoska nie zaorał reszty konkurencji, jeżeli chodzi o swój biznes na wysyłanie paczek.
2: Co on znowu wymyślił?
1: Słuchajcie, pojawiło się od kilku dni w jego firmie coś takiego jak walizka podróżna, pasująca idealnie wymiarami do rozmiaru tej skrytki. I teraz można wykonać taki myk, że lecąc gdzieś za granicę, bo tam też pojawiły się paczkomaty, przy lotniskach, nie trzeba płacić linii lotniczej za bagaż ciężkich stówek, tylko mniejszym kosztem można nadać sobie z paczkomatu spod domu na przykład swoją walizkę, tam ją odebrać i mieć bagaż taniej.
0: Na miejscu i
2: linie lotniczego nienawidzą. Zobacz jak!
0: Ale tak sobie pomyślałem, że w tym pomyśle wymieszały się dwa najważniejsze polskie geny.
2: Czyli?
0: Ten przedsiębiorczości i ten kombinowania.
3: Jankes, Kama. Kama.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
4: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
5: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
4: I po reklamie.

0: Tak, tak, drogie dzieci. Tak się kiedyś grało. To takie hity były za mojej młodości.
1: To jest Złote Przyboje Radia SK. 12 minut do godziny 9.
2: One Take Cool T. No, cool będzie w ten weekend, bo lecimy razem z wami. Zabieramy was na odlot ściśle tajny. W tej sprawie cały czas przy telefonie kolejne osoby. Dzień dobry.
3: Obawiam się, że Kama na wyjazd ściśle tajny włożyła do swojej walizki ketle i hantle.
1: Kama lubi ćwiczyć w każdych warunkach.
4: To prawda.
1: Kamcia, no, w tym momencie możesz wygrać jeśli
4: chodzi o wyjazd. Ale to jest cudowne, ponieważ walizka, którą możemy spakować, ma 8 kg, to taki jeden ketelek i po robocie.
2: W tej sprawie właśnie pojawia się zadanie specjalne od naszego kapitana. Posłuchajcie.
5: Pasażerowie Jankes, Kama i Wiktor, mówi kapitan. Przekazuję ważną informację odnośnie waszego bagażu. Jego maksymalna waga to 8 kg i teraz proszę o uwagę, bo wlatuje challenge. Osoba, która będzie mieć najlżejszy bagaż, dostanie 100 euro w gotówce.
2: Wow.
5: Ale ta kasa będzie musiała być wydana na coś dla naszych najdroższych słuchaczy. Mm. Także możecie już planować, czego nie zabierzecie. Miłego pakowania, życzę kapitan.
4: Ja już wczoraj wyciągnęłam 4 sukienki, kostium kąpielowy, to kilka innych ważnych rzeczy.
2: Najmniej to waży.
4: No, tylko do tego jeszcze 3 pary szpilek, więc jakby wam powiedzieć, 100 euro fajnie, że wygracie.
1: Czyli 100 euro nie zakamy, albo dla ciebie, albo dla mnie.
2: Ale przypominam, wydajemy to na słuchaczy, na miejscu, na jakieś przyjemności dla nich.
1: Ja będę się pakował w ostatniej chwili, więc prawdopodobnie będę miał bardzo mało bagażu.
4: I prawdopodobnie nie zabierzesz nic.
1: No dobrze, zobaczymy.

0: Tutaj jest każda 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj ważny dzień, czyli czwartek za kwadrans piątek.
1: Dzisiaj
0: bardzo dobrze.
1: Hamburgera. Dzisiaj ty byłeś hamburgerem, kochanie.
2: Ale nie hamem i nie parówą.
0: Ach, dziękujemy. Życzymy wam fantastycznego i pysznego dnia oczywiście. Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6.
1: Jutro tak zwany poranek rwany niepełny, bo zaczniemy go my, ale w trakcie poranka będziemy się udawać na lotnisko.
2: Tak też będzie.
0: Coraz bardziej boję się tego wyjazdu.

0: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Wundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
20: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
23: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
22: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
24: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
27: Teraz o dużo ruchy samochodowe, m.in. na drodze 946, na drodze 948. Sporo samochodów również na jedynce i na S1. Jeśli chodzi, moi drodzy, o temperaturę, to ona dziś wyniesie 20-21 stopni, jutro do 22. Dziś i jutro brak opadów, a te opady podobno pojawią się w sobotę, jeśli chodzi o Milówkę, Żywiec czy Węgierską Górkę. W przyszłym tygodniu większa szansa na takie większe opady deszczu w regionie.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto, a dziś w Sejmie drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania. Według opozycji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich.
1: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
2: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę.
3: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom?
0: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie w Sejmie już jutro. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE-ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL.
4: W sytuacji, kiedy uzyskujemy możliwość zalogowania się na dowolną osobę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, gdzie była zameldowana, jaki był jej numer dowodu osobistego, listę jej pracodawców, również historycznych za kilka ostatnich lat.
0: Mówił Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Dziura w systemie została zgłoszona do CERT-a. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że błąd został naprawiony. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na wrocławskim stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania jeszcze jeden mecz.
9: SK Beskidy News.
27: Na jeziorze Międzybrodzkim oraz Żywieckim pojawili się mundurowi w motorówkach. To funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gilewicach i Komisariatu Policji w Urgowicach. Będą czuwać nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą. Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej wraz z Młodzieżową Radą Gminną organizują obchody Dnia Dziecka. W programie m.in. warsztaty ekologiczne, dmuchańce, gry, konkursy i zabawy taneczne oraz słodkości i pieczenie kiełbaski. Wydarzenie 1 czerwca o 13 na placu za Urzędem Gminy w Świnnej.
13: Ostatni czwartek maja, naprawdę, kiedy to się wydarzyło? 9:02 na godzinie na zegarach, więc czas już najwyższy grać hity na czasie. Będzie Alex Warren i Fever Dream, będzie Kuban Mrozu i Faust i zanim spadnie deszcz, będzie też coś od Bledki i Imagine Dragons. A na początek spotkanie z Sanach, Invisible Dress w remiksie. 9:02 na zegarach, Michał Sobkowski, witajcie!

dłoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera Moves Like Jagger to hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Przeszedł nad cieśniną Bospor z Azji do Europy. Przeszedł nad cieśniną Messyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię. Pamiętam, oglądałem to z zapartym tchem. Legendarny, tak chyba już można powiedzieć, Jan Rose, czyli estoński Slackliner, czyli ktoś, kto chodzi po linie. No tak naprawdę to jest taśma o szerokości dosłownie kilku centymetrów, ale wciąż to jest niesamowite. Dlaczego o nim mówię? Bo tym razem ma połączyć w Polsce stare i nowe, czyli już w niedzielę ma przejść między warszawskimi Pałacem Kultury i Nauki i najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower. Odległość to 500 metrów, pół kilometra, 180 metrów nad ziemią. Naprawdę niesamowite i miejmy nadzieję, że się odbędzie, bo wiatr, który ostatnio wieje w Warszawie dosyć mocno, może to uniemożliwić. No wiem, że niektórzy powiedzą, że balansowanie na linie nad przepaścią to dzień jak co dzień. Coś w tym jest, ale ja chyba jednak wolę moją przepaść niż te 180 metrów w dół między Warsaw a Pałacem Kultury i Nauki. Bledka, komu miałabym powiedzieć? Za chwilę w Radiu SK po krótkiej przerwie. Na później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
6: I po reklamie.

0: Jeden z naszych eskowych hitów zawsze na czasie. Jeden z takich najbardziej innych, ale lubicie, bardzo lubicie. Więc gramy Indila i Dernier Dance, czyli w tłumaczeniu Ostatni Taniec. Za chwilę będzie przy czym potańczyć, bo będzie Bruno Mars na antenie Radia SK, a później Wiktor Dedua i Tam słońce, gdzie my u nas.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
10: I po reklamie.

Illenium i Ellie Goulding na wokalu, czyli Don't Want Your Love w Radiu SK. Tuż przed godziną, godziną 10. Po 10 gramy dalej jeden z waszych ulubionych numerów. Ostatnio to jest tak, że nawet w lodówce jak się otworzy, to zaczyna śpiewać Jenny i Tame Impala, czyli Dracula w

0: Mi.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
9: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
12: No pewnie.
13: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Końcówka maja z iście letnią, wiosenną aurą. Dziś 21-22 stopnie, dużo słońca, trochę chmur i brak opadów deszczu. Opady deszczu w powiecie żywieckim mają się pojawić w sobotę.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta. A to po tym, jak premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu. Na to odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta, jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
17: A traktat musi jeszcze ratyfikować Sejm, a następnie trafi on do podpisu prezydenta. Z Bieszczad jadą do Warszawy. Przed Sejmem dziś zaplanowano protest w obronie SOR-u szpitala w Lasku, a placówka jest blisko bankructwa. Oddział jest ostatnim takim w regionie.
19: Generalnie kto chciałby wracać do regionu, czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
17: Mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn. Mieszkańcy chcą przekazać premierowi skrzynię z podpisami pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. A Senat oficjalnie poparł starania Gdyni o wpisanie Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
20: Miasto zbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
17: Mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zgłoszony obszar Gdyni obejmuje prawie 500 budynków, a decyzję UNESCO poznamy w lipcu.
21: SK Beskidy News.
16: Park Run po raz pierwszy w żywcu. Inicjatywa to bieg, truch, trub, marsz na dystansie 5 km z pomiarem czasu.
22: Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby biegać, bo można też przejść z kijkami trekkingowymi.
16: Mówi Patryk Szczepanik z grupy Runge. Impreza w sobotę w żywcu, początek o 9:00. Stowarzyszenie Beskid Sailing zaprasza amatorów żeglarstwa do klubu żeglarskiego Perkos w Zarzeczu na cykl otwartych popołudniowych treningów z instruktorem dla początkujących i tych, którzy chcą doskonalić technikę. Start o 16:30, udział jest bezpłatny.
23: I Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK, i Katy Perry, Lady Gaga też będzie, i Dawid Podsiadło. A na początek, szanowni państwo, Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny, 10:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jeden z moich ulubionych ostatnio numerów, naprawdę. Zresztą nie tylko mój, jestem przekonany. Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love na antenie Radia SK. Khalid, przypomnę, w październiku w naszym kraju. Bilety do zgarnięcia na antenie Radia SK będą na pewno, to już przesądzone. Wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Miu, który z kolei już w ten weekend, konkretnie w sobotę 30 w Obornikach Śląskich w ramach SK Music Tour. Tam biletów nie trzeba. Mocno zapraszamy razem z Olą Kot, no bo specjalnie dla was poprowadzimy to dwudniowe wydarzenie. A Zalia z kolei rozbiła ostatnio bank na Fryderykach i tu chciałbym się na chwilę przy Fryderykach jeszcze zatrzymać. Wspominałem już o tej imprezie, ale powiedzmy jeszcze raz, za singiel roku hip-hop statuetkę dostał Ostry. A co mówi Ostry? Gdyby to ode mnie zależało, to tego Fryderyka powinien dostać BDOS. A co robi Ostry? Chciałbym przeznaczyć tego Fryderyka na licytację Cancer Fighters. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli pomóc jeszcze bardziej dzieciakom i na pewno będzie można pomóc, bo już na ten moment ta statuetka jest warta 11 250 zł. Dołączyła do tych wszystkich rzeczy i wydarzeń, które są licytowane na rzecz Cancer Fighters. Na ten moment wspólne oglądanie meczu z Thierrym Henry na stadionie Arsenalu cieszy się największym wzięciem, bo warte jest 44 tysiące złotych. Jak potrzeba, wyślę linka na Messengerze do tych wszystkich aukcji. Gramy dalej Lady Gaga za moment, a później WSC Dawid Podsiadło i Sezon. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
11: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
12: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99, a do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
17: I po reklamie.
18: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, czyli parasolka. No, kask przed deszczem na rowerze to nie uchroni. Parasolka byłaby lepsza, gdyby nie to, że ciężko się trzyma parasolkę i jeździ. Nawet chyba się nie powinno tak naprawdę. Ale kask przed utratą głowy ochroni jak najbardziej. Za tydzień o tej porze to już nawet ci poniżej 16 roku życia będą mieli obowiązek jeździć w kaskach. Dlatego w ten weekend i w Dzień Dziecka w SC zasypiemy was kaskami. W sensie rozdamy ich naprawdę kilkadziesiąt dla ciebie i dla twojej pociechy. Zgłaszasz taką potrzebę zupełnie za darmo na sk.pl. W weekend to nawet co godzinę taki kask będziemy rozdawać. Takie kaski. Spójrz kask Mafia za moment, później Rugged Ball Man w SC. Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Piłki do MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
5: Sporo remontów w powiecie żywieckim na drogach, także uważajcie, czytajcie uważnie znaki, na pewno nie jedźcie, proszę, na pamięć. Tymczasem teraz na drogach Żywca ruch umiarkowany, nie jest źle, można dojechać na czas do wybranego miejsca. A w jakim kierunku idzie pogoda? Na razie utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie, dziś 21-22 stopnie, jutro do 23 w powiecie żywieckim, brak opadów, w sobotę delikatnie może pokropić.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Tragiczna informacja z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
7: 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
6: Mówi nam Monika Jakubowska z policji w Płocku. Dziewczynka trafiła do szpitala, jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Sąd miał się tym zająć we wrześniu, ale zrobi to już w lipcu. 32 pseudokibiców wpadło po miesiącach poszukiwań. To uczestnicy ustawki na jednym z MOP-ów przy drodze S3. Do spotkania sympatyków Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku.
8: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek.
6: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji, a zatrzymani usłyszeli zarzuty, mają policyjny dozór i zakazy stadionowe. A już jutro polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Rywalizację w Paryżu śledzi reporter eski Michał Skolimowski. Michale, no, szykują się duże emocje.
9: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
6: A dziś mecze Maji Chwalińskiej i Hubert Hurkacza.
10: SK Beskidy News.
5: Bezpłatne badanie HPV w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Bez skierowania i formalności. To profilaktyka raka szyjki macicy finansowana przez NFZ. Warto skorzystać, apeluje Anna Szafrańska, rzeczniczka placówki.
11: Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 64 lat i obejmuje wykonanie nowoczesnego testu molekularnego HPV-HR oraz cytologii na podłożu płynnym.
5: Te badania pozwalają wykryć zmiany nowotworowe i stany przedrakowe. W Polsce rocznie diagnozuje się nawet 3000 przypadków raka szyjki macicy.
12: Historia tego numeru i jego powrotu po 14 latach od premiery jest naprawdę niesamowita. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Gram dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Bausa, a na początek zabiorę cię tam. Fukaj, Vito Bambino, 11:05. W SC już grają Michu Sobkowski. Witajcie i zapraszam.

wszystko znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Chwilę temu Bausa i Magnetic na antenie Radio SK to 21 Pilots i Stressed Out. Jeśli chodzi o moje sposoby na takie szybkie odstresowanie się, jeśli to jest w ogóle możliwe, to na pewno do nich należy tak zwany kwadratowy oddech. Pewnie część z Was zna to pojęcie, to jest wdech. Później trzymamy kilka sekund to powietrze wdechnięte, czy jak to tam się mówi po polsku, a później wydech. I ten wydech jak najdłuższy. I tak 2-3 razy. Jak ziewamy, to znaczy, że jesteśmy trochę mniej zestresowani, bo trudno się stresować i ziewać jednocześnie. Dobrym sposobem na odstresowanie się jest taniec. A taneczne pasmo, czyli SK Live Remix, powróciło jutro po godzinie 20. Najpierw 2 godziny dobrze zremiksowanych numerów. Później Armin van Buuren i jego Estate of Trance. Ale to nie wszystko. Wbijajcie chociażby już teraz, jeśli macie ochotę, na taką właśnie muzę, na EDM-owe taneczne brzmienia i rytmy do naszej aplikacji. Bo tam jest stream SK Live Remix i teraz na przykład rządzi tam Robin Schulz i jego Sugar Radio Show. SK Live Remix, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w aplikacji, a po FM-ie tak zwanym również piątki po godzinie 20. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, obiecałem, będzie Beauty and the Beat. Radio SK. Wdech i wydech.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandii jest już otwarty?
7: No pewnie.
8: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

0: Ach, każdorazowo brzmi naprawdę świetnie. Kaśka Sochacka na antenie Radia SK i szum. Dużo szumu wokół tegorocznego French Open, no ale trudno nie szumieć, skoro naszym idzie naprawdę fajnie. Dziś w drugiej rundzie rewelacja, czyli Maja Chwalińska. Jej mecz po 12, tak samo jak spotkanie Huberta Hurkacza. Będziemy dawać znać, cóż tam się we Francji dzieje. A jutro w trzeciej rundzie turnieju, wspominaliśmy o tym, bratobójczy pojedynek Iggy Świątek z Magdą Linet. Więc jedna na pewno awansuje z Polek do kolejnej rundy. Powiedziałem bratobójczy? Boże, co za szowinista ze mnie. Siostrobójczy oczywiście. Avicii, Rita Ora, Lonely Together za moment. Później Damiano, Dawid Wesce.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert tanie.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

Katy Perry, au, na antenie Radio SK, Legendary Lovers, legendarni kochankowie. Ona tak o Justinku? Przepraszam, o Justinie Trudeau, byłym premierze Kanady? Ciekawe, ciekawe. Po godzinie 12, jeśli jesteście ciekawi, to Kasia Węsierska razem z wami i hity na czasie. Będzie Selena Gomez, będzie męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Michu Sobkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20. Radio SK po 18.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza.

0: którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Końcówka maja z iście letnią, wiosenną aurą. Dziś 21-22 stopnie, dużo słońca, trochę chmur i brak opadów deszczu. Opady deszczu w powiecie żywieckim mają się pojawić w sobotę.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Nie żyje 52-letni mężczyzna. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia teraz prokuratura. Poszkodowani żołnierze armii amerykańskiej. Jeden z nich trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. To po wypadku wojskowej ciężarówki w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby.
9: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
8: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
10: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
11: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
10: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
12: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
8: A pani prezydent zapowiada, że jeśli dojdzie do referendum, to podejdzie do niego z pokorą.
13: SK Beskidy News.
7: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żywcu wraz z lokalną organizacją turystyczną Euroregion Beskidy organizują Dzień Dziecka. Planujemy moc atrakcji, mówi dyrektor ośrodka Magdalena Worek.
14: Na pewno będzie ścianka wspinaczkowa, grill, wata cukrowa, malowanie twarzy, no i moc innych atrakcji.
7: Dzień Dziecka już 29 maja. Wszystkie dzieci mile widziane. A dzień później w amfiteatrze nad Sołą w Milówce rusza kolejny sezon kina plenerowego. W programie filmy Szybcy i Sprytni oraz Cudowny Chłopak. Początek o 19.30.
15: Każdy ma taką jedną, powiedziałabym, chyba nielegalną albo może wstydliwą przyjemność, do której trudno się przyznać, ale którą często robimy. Po angielsku to jest guilty pleasure. Ja wam za chwilę o tym więcej opowiem. Minuta po 12.00, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po 12:08, ale jak zapomnieć, jedni podjadają słodycze w nocy, inni słuchają muzyki, której no nie włączyliby na głośnikach, chociaż ja uważam, że nie ma złej muzyki, ale tylko na słuchawkach. A ja ostatnio w ramach swojego Guilty Pleasure, i wiem, że nie tylko ja, bo to się rozeszło dosyć dużym echem, oglądam, co do jednego ze sklepów w Polsce przyszło, jeżeli chodzi o asortyment. Jest taki sklep, który prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych, mały, zupełnie lokalny, i tam sprzedają bardzo lokalne wiejskie produkty. Kiełbasy, salcesony, pasztety, jajka, jakąś taką małą garmażerkę robioną przez koła gospodyń wiejskich. No i codziennie właściwie sprawdzam, co dziś jest w asortymencie. Czy byłoby to dziwne? Może nie, gdyby nie fakt, że ja do tego sklepu mam jakieś 420 km i prawdopodobnie nigdy tam nie pojadę. Zresztą ludzie, którzy piszą komentarze pod tymi filmami, też mówią o tym, że prawdopodobnie nigdy tam niestety nie dotrą. Ale co nam szkodzi sobie pomarzyć? To tak jak z pieniędzmi, których nie mamy na koncie, a już mamy zaplanowane, na co byśmy je wydali.
1: Radio SK. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
18: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Nie ma za co przepraszać, to do Justina Biebera. Cieszymy się, że wróciłeś po kouczelni. To teraz czas na tego pana. Ten pan brał udział w 20. edycji reality show American Idol, a teraz wydaje kolejne numery. Pochodzi z Kanady, mieszka w Kolumbii Brytyjskiej i ma głos, który wam się spodoba. To Cameron Whitecomb i jego Kingdom of Fear już teraz premierowo w radiu.

0: No i na takie studia trzeba było iść. Jennifer Lopez Pitbull on the floor w Radiu SK. Tak przynajmniej mówią twarde dane. Chodzi o dokładnie jeden kierunek i co ciekawe, według statystyk, także jeden kierunek na jednej uczelni w Polsce. Dlatego, że dokładnie ci, którzy ukończyli te studia, a więc absolwenci tego kierunku, już w pierwszym roku po wyjściu z murów swojej alma mater zarabiają 14 tysięcy brutto i to jest oczywiście mediana zarobków, więc te zarobki mogą się różnić, ale tak czy tak, jak na medianę, bardzo wysoka jest to wartość. Chodzi o magistrów informatyki po Uniwersytecie Warszawskim. No więc myślę, że wielu tegorocznych maturzystów zdecyduje się składać tam właśnie swoje podania i aplikować właśnie na ten kierunek i na tę uczelnię. Być może te mamy, które mówiły, co ty tak po nocach przy tym komputerze siedzisz, to teraz się przeproszą z tym zdaniem.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
18: No pewnie.
19: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
22: I po reklamie.

0: wciąż tak samo dobre. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK przed 13 po 13 gramy. A wy pewnie pracujecie. Jeżeli chcecie powiedzieć, jak wam mija ten czwartek, to dajcie znać głosówki na SK-owym Messengerze. Chętnie przyjmiemy po 13, między innymi Alex Warren Westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy. Jedna scena. Jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe...

0: najlepsze hity. Na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
8: Sporo remontów w powiecie żywieckim na drogach, także uważajcie, czytajcie uważnie znaki, na pewno nie jedźcie, proszę na pamięć. Tymczasem teraz na drogach Żywca ruch umiarkowany, nie jest źle, można dojechać na czas do wybranego miejsca. A w jakim kierunku idzie pogoda? Na razie utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie, dziś 21-22 stopnie, jutro do 23 w powiecie żywieckim, brak opadów, w sobotę delikatnie może pokropić.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym systemów kryptograficznych. Dokumenty podpisano w Legionowie w obecności szefa MON i premiera.
10: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
9: Kolejne umowy mają być podpisywane wkrótce, tak zapowiada Donald Tusk. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przechodził przez tory między przystankami. Na miejscu są utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej, a okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem protestują pracownicy placówki w Lesku, społecznicy i mieszkańcy regionu, a demonstranci czekają na spotkanie z premierem.
11: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo całego szpitala.
12: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To tak, rzeczywiście tak. Jest realne?
13: Tak, bardzo. Jest to realne.
14: Tak, jest realne. Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
15: Dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
9: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie, teraz to około 170 milionów złotych.
16: SK Beskidy News.
8: Park Run po raz pierwszy w Żywcu. Inicjatywa to bieg, truch, trub, marsz na dystansie 5 km z pomiarem czasu.
17: Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby biegać, bo można też przejść z kijkami trekkingowymi.
8: Mówi Patryk Szczepanik z grupy Runż. Impreza w sobotę w Żywcu, początek o 9. Stowarzyszenie Beskid Sailing zaprasza amatorów żeglarstwa do klubu żeglarskiego Perkos w Zarzeczu na cykl otwartych popołudniowych treningów z instruktorem dla początkujących i tych, którzy chcą doskonalić technikę. Start o 16:30, udział jest bezpłatny.
6: usprawiedliwieni jesteście teraz. Można na chwilę odejść od miejsc pracy. Mówię to ja, Fred Łyska, dlatego że lada moment ruszają kolejne mecze podczas Rolanda Garrosa, Hubert Hurkacz między innymi na korcie, więc warto śledzić i mocno trzymać kciuki, a to uniemożliwia, jak wiadomo, pracę. Alex Warren Fever już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

Escape. Escape skid. No hesitation.

0: Queen. Gibbs, Dope House, Foreman i w Radiu SK 17 minut po 13. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy jadą autem w kierunkach, na razie pewnie jeszcze nieznanych, a może właśnie i znanych. Napisała Miami, że dzisiaj jest dla niej bardzo emocjonalny dzień, bo córka ma egzamin na prawo jazdy. Trzymajcie kciuki za nią, pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Trzymamy, choć dobra i zła informacja jednocześnie jest taka, że jeżeli córka zda, to będzie prawdopodobnie oczekiwała tego, żeby móc sobie dalej trenować te umiejętności, które już zdobyła, co oznacza, że będzie potrzebowała auta. I to, droga Miami, na ciebie spadnie prawdopodobnie odpowiedzialność za jego organizację.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gibbs nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
2: Przedłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.

0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: I po reklamie.

0: Linkin Park In The End w Radiu SK, 23 minuty do godziny 14. Just Jack Style, John, Turn The Lines Off, to za chwilę w Radiu SK, już za chwilę. Bo od przyszłego tygodnia będziemy Wam rozdawać coś, co będzie niezbędne na polskich drogach, jeżeli ma się mniej niż 16 lat i porusza się rowerem albo hulajnogą. O tym więcej za chwilę, nadstawcie uszu i koniecznie zgłaszajcie się na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: A co tam w Carrefourze?
20: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
21: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
22: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
24: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
27: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
28: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
29: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
30: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
31: I po reklamie.

0: Człowiek wielu talentów, bo i aktor, i wokalista Maciej Musiałowski z jego nowym singlem Flora tuż przed 14 na antenie Radia SK. Po 14 nie muszę mówić, że będą dobre hity, ale będzie też sposób na to, jak przedłużyć sobie życie. Od naukowców, wiadomo, w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Łopatka wieprzowa. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
9: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem.

0: Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Końcówka maja z iście letnią, wiosenną aurą. Dziś 21-22 stopnie, dużo słońca, trochę chmur i brak opadów deszczu. Opady deszczu w powiecie żywieckim mają się pojawić w sobotę.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 5 lat więzienia i 10-letni zakaz pracy z młodzieżą. Jest prawomocny wyrok dla Ryszarda D., nauczyciela jednej z sanockich szkół, który molestował i nagrywał przebierające się uczennice. Początkowo mężczyzna został nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Z wyroku zadowoleni są rodzice jednej z dziewczynek, którzy pojawili się dzisiaj na sali sądowej.
10: Szczerze, to ulga.
11: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
9: Sąd uchylił jednak wyrok w sprawie gwałtu i skierował go do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Wypadek w gminie Brzeziny w Wielkopolsce. Podczas kontroli budynku dawnej szkoły ze stropu spadł wójt gminy, mówi Edyta Marciniak z policji w Kaliszu.
12: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
9: Nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznał samorządowiec i czy miał na głowie kask. Sprawę wyjaśnia policja. Powiadomiona została także inspekcja pracy. No i teraz przenosimy się do drugiej rundy Rolanda Garrosa, gdzie Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Francisem Tiafoe. I jak się okazuje, Polak wygrał pierwszy set 7-5.
13: SK Beskidy News.
8: Bezpłatne badanie HPV w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Bez skierowania i formalności. To profilaktyka raka szyjki macicy finansowana przez NFZ. Warto skorzystać, apeluje Anna Szafrańska, rzeczniczka placówki.
14: Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 64 lat i obejmuje wykonanie nowoczesnego testu molekularnego HPV-HR oraz cytologii na podłożu płynnym.
8: Te badania pozwalają wykryć zmiany nowotworowe i stany przedrakowe. W Polsce rocznie diagnozuje się nawet 3000 przypadków raka szyjki macicy.
15: Teraz to już naprawdę nie możecie pracować. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy set, ale jeszcze dwa przed nim. Natomiast Maja Chwalińska za chwilę wychodzi też na kort podczas Roland Garros we Francji, więc druga ręka trzymająca kciuki to musi być dla niej po prostu. PZ ma, taka z bałaganem, plan B już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Whenever Shakira w Radiu SK dzielnie walczy na korcie. Hubert Hurkacz, żeby awansować do kolejnej rundy podczas Rolanda Garrosa. Punkty lecą. Na razie nie jest tak dobrze, jak było w poprzednim secie, bo panowie idą łeb w łeb, czyli jest 2-2, jeżeli chodzi o gemy. Jeżeli kiedykolwiek w życiu zastanawialiście się, że nie potraficie czegoś zrozumieć, to tenis będzie kolejną rzeczą, a dokładnie punktacja, którą zrozumieć naprawdę trudno. Nawet jak ktoś gra w tenisa, to ma z tym problem, bo nie wiem kto i kiedy, w jakim stanie będąc fizycznym, wymyślał te zasady. Otóż pierwsza wygrana piłka to 15 punktów, druga 30, trzecia 40, a kolejna to już gem, z czego robi się taki większy punkt, czyli jedynka. Takich gemów, czyli takich piłek kilkukrotnych, trzeba wygrać więcej niż przeciwnik, przynajmniej 4, żeby wygrać gem. Przy czym musi mieć taki zawodnik co najmniej 2 punkty przewagi nad swoim przeciwnikiem. No i jak już się zdobędzie więcej takich gemów, czyli na przykład 6, to wtedy wygrywa się jednego seta. Ale też przynajmniej musi być 1 punkt przewagi nad tym przeciwnikiem. No i potem tych setów się gra kilka, a właściwie wygrywa kilka. W zależności od tego, czy to kobiety toczą bój, czy panowie na korcie. I wtedy można powiedzieć o wygranym meczu. Tam są jeszcze tiebreaki, to wcale nie jest takie proste. Więc można spokojnie teraz wrócić do swojej pracy, bo to jest coś, co przynajmniej tak z grubsza rozumiemy. Nie mówię, że zawsze wszystko, ale przynajmniej większość.
1: Reklama. Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
6: No pewnie.
7: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
11: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: Ładnie zagrał. I Hubert Hurkacz też ładnie zagrał na boisku tenisowym. Lil Nas X, Star Walking w Radiu SK na korcie tenisowym. Wszyscy tenisiści właśnie teraz się obrazili. Mój błąd, przyznaję. Teraz drugi set, na razie 4-5 dla przeciwnika Huberta Hurkacza, czyli dla Amerykanina, ale walczymy. Pierwszy set, przypominam, Hubert Hurkacz wygrał. No i mówiłam wam o tym, że zasady punktacji w tenisie są dosyć skomplikowane i sami tenisiści, ani trenerzy tenisa nie do końca rozumieją, skąd one się wzięły, ale rzeczywiście trzeba to ogarnąć, żeby więcej rozumieć. I Michał się odezwał.
1: Słuchajcie, ten tenis to jeszcze jest do rozumienia punktacja, ale nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek oglądał krykieta. Myśmy kiedyś z kumplami na wakacjach na Sri Lance oglądali, jak w to grali. Nie do zrozumienia, o co tam chodzi. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: No, pozostaje nam się tylko cieszyć, że Polacy nie są w krykieta tak dobrze jak w tenisa, bo jeszcze to byśmy musieli w życiu ogarniać. A jak wiadomo, my lubimy być lepsi niż trenerzy w wielu sportach, więc w tym krykiecie też byśmy musieli ich dopingować, rozumiejąc, o co chodzi z kanap.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20
4: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
12: Kastorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą,
14: przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.

0: No, do ostatniej piłki toczą ten bój o drugi set. 6-6 na razie w drugim secie, w którym to mierzy się Hubert Hurkacz z Amerykaninem podczas Roland Garros. Co będzie, to okaże się za chwilę. Słuchajcie, Radio SK, na pewno będziecie na bieżąco z wynikami z Paryża też. Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz już teraz w SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!

0: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli teraz ciasno na drodze 946 w Żywcu. Sporo samochodów w centrum Bielska Białej na drodze do Pietrzykowic. Jutro ciut cieplej niż dziś, do 23 stopni, brak opadów, w sobotę może pokroić.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma on zapewnić szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
11: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
12: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
11: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
10: A zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Trwa obława na pijanego kierowcy w Lublinie. W nocy uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Zakończył jazdę, rozbijając samochód o słup sygnalizacji świetlnej. Kierowca uciekł, a policja zatrzymała pasażera.
13: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany, teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi.
10: Powiedział nam Kamil Gołębiewski z policji w Lublinie. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów w jednej auli bandażowało kolana. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
14: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
15: Tak nie najlepiej, tak to trochę ułomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
16: Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
10: Na miejscu był Grzegorz Mnich. I jeszcze dobra informacja prosto z kortów tenisowych. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z Belgijką. My oczywiście trzymamy kciuki za kolejne.
17: SK Beskidy News.
9: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żywcu wraz z lokalną organizacją turystyczną Euroregion Beskidy organizują Dzień Dziecka. Planujemy moc atrakcji, mówi dyrektor ośrodka Magdalena Worek.
18: Na pewno będzie ścianka wspinaczkowa, grill, wata cukrowa, malowanie twarzy, no i moc innych atrakcji.
9: Dzień Dziecka już 29 maja. Wszystkie dzieci mile widziane. A dzień później w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce rusza kolejny sezon kina plenerowego. W programie filmy Szybcy i Sprytni oraz Cudowny Chłopak. Początek o 19.30.
19: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: W Radiu SK. Już 2 minuty po godzinie 15.00. Dzisiaj czwartkowe popołudnia. Za moment dla ludzi, dla was nie do zatrzymania. Numer nie do zatrzymania. Od dziewczyny nie do zatrzymania. Sia, Unstoppable, potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Shawn Mendes, a także Kesha, która odliczy czas swoim TikTok. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
23: Tu Pawełek. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.

0: popołudniowym programie w Radiu SK, Kesha i TikTok, a skoro już o zegarku mowa, to na nim. Właśnie teraz mamy 16 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy w naszym radiowym Lunaparku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dziś ostatni czwartek maja w naszych kalendarzach, ostatni czwartek majowy. Za miesiąc o tej porze, no to będziemy już po najdłuższym dniu w roku. Aha. I w pełni lata.
1: Oby.
0: Tego się trzymajmy. Ten ostatni czwartek maja, jak go wykorzystujecie, a może, co gorsza, to on wykorzystuje was. Powiedzcie koniecznie, a jak to zrobić, powie pan Pawełek.
1: Oczywiście, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To lubimy najbardziej, bo uwielbiamy słuchać waszych głosów, ale jest też druga droga. Powie pan Pirowski.
0: Oczywiście, jestem starszy, starsza droga SMS-owa, tak ale wciąż jest. Czynna i aktywna. 664-402-302. I uwaga, mamy za wasze wiadomości, za wasze czwartkowe opowieści, ostatnie ciuszki z naszej kolekcji przygotowanej we współpracy z Warsaw Saints. Dzisiaj czyścimy magazyny. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Za moment Miu i Zalia w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
9: No pewnie.
10: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
14: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Swift EMC Lose Control w Radiu SK. Tak jest u nas, a u was?
1: Rozstałem się dzisiaj z moim zębem numer 7 i jest mi bardzo przykro.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To my pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale najważniejsze, że zostały ósemki zęby mądrości, a stara mądrość radiowa głosi, że SK w czwartki po południu dowozi wam najnowsze hity na czasie i dzisiaj zrobimy to wam raz jeszcze.
3: I dowozimy coś klubowego, coś co pachnie jak hit nadchodzących wakacji. Poznajcie to po raz pierwszy w SC. Ave, Meet Me in the Dark, już teraz.

0: Smash Mouthy All Star w Radiu SK.
1: Pięknie witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
1: Dzisiaj ostatni czwartek maja, pytamy, jak go wykorzystujecie, a może to on wykorzystuje was.
2: Aleksandro?
3: Dzisiaj jest najpiękniejszy ostatni czwartek maja, bo dowiedziałam się, że będę babcią. Ale nie babcią małego człowieka, tylko babcią małego konia.
1: To w sumie rzadkie wydarzenie, muszę powiedzieć, usłyszeć radość kobiety z powodu małego konia. Doceniamy.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
6: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.

0: Millennium i Ellie Goulding na naszej antenie. Don't Want Your Love. Tak też kończymy 15 na falach Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC. W nich na pewno zajrzymy na kort Rolanda Garrosa i są dobre informacje, bo Maja Chwalińska wygrała swój mecz, a Hubert Hurkacz wciąż dzielnie walczy.
0: Zajrzymy nie tylko na korty, ale też w korki. Tam już nieco gorsze informacje.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: 21 stopni powyżej zera, tyle będzie dziś.

0: maksymalnie w naszym regionie. Fajnie, przyjemnie, ciepło. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to tak maksymalnie 24-25, tyle w niedzielę, w sobotę opad deszczu, jutro 23, czyli bardzo podobna aura. A na drogach teraz nieco większy ruch samochodowy, popołudniowy szczyt komunikacyjny w okolicach Centrum Żywca w Milówce w Węgierskiej Górce. Jedźcie bezpiecznie szerokości.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w domach polityków. Informację potwierdził premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków.
2: A sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch zatrzymanych. Lewy i Spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. A jakie są ich oczekiwania? O to pytał Kamil Warzocha.
4: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
5: Czy jest pan pesymistą tutaj?
4: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda.
6: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze.
2: Mecze z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią. I jeszcze dobre wiadomości z kortów. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. Polka pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4-6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. I to jest jeden z jej największych sukcesów w karierze.
1: SK Beskidy News.
0: Park Run po raz pierwszy w Żywcu. Inicjatywa to bieg truch trub marsz na dystansie 5 km z pomiarem czasu.
7: Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby biegać, bo można też przejść z kijkami trekkingowymi.
0: Mówi Patryk Szczepanik z grupy Range. Impreza w sobotę w Żywcu, początek o 9. Stowarzyszenie Beskid Sailing zaprasza amatorów żeglarstwa do klubu żeglarskiego Perkos w Zarzeczu na cykl otwartych popołudniowych treningów z instruktorem dla początkujących i tych, którzy chcą doskonalić technikę. Start o 16.30, udział jest bezpłatny.
8: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
9: Na luz.
10: Wrzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj czwartek, a za moment hymn męskiego grania, ten najnowszy na ten rok. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino wystartują muzycznie tę godzinę. Potem dołączy Calvin Harris, będzie PZ i Oyer, a także Britney Spears. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
11: Tu Pawełek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: pudełku
1: kirowski.
0: Właśnie doszło do mnie, że mam jedno marzenie.
1: Jakie?
0: Chciałbym zobaczyć panią Jadzie tańczącą do Gimme More Britney Spears.
1: Ja to widzę oczami wyobraźni, Jezus. Ja to widzę.
0: Mam nadzieję, że zobaczymy to oczyma nie tylko wyobraźni dzisiaj po godzinie 17. Zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią, ale wcześniej spotykamy się z waszymi pięknymi popołudniowymi głosami.
1: Bo Teresce coś się przypomniało.
0: Cześć, Tereska.
2: Cześć, chłopaki. Właśnie mi się przypomniało, że rok temu o podobnej porze wracałam do domu z pracy i wy w radiu pytaliście, co dziś kończycie. I ja wam nagrałam głosówkę, że kończę 42 lata,
0: no,
2: a wy powiedzieliście na antenie, że wysyłacie mi gadżety.
1: No tak.
2: I ja dziś kończę 43 lata i gadżetów dalej nie mam. Nie wiem, jak to się stało, zapomniałam. Nie wiem, co trzeba zrobić, żebym nie dostała. Pozdrawiam.
0: Myszo, wystarczy być taką, jak jesteś. Nic więcej nie trzeba robić. Resztę zrobimy my, a zatem wyślemy nasz popołudniowy merch Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints bezpośrednio do twoich rąk.
1: Rok temu go nie mieliśmy, teraz go mamy, więc tak po prostu, Tereska, musiało być. Do was też chętnie wyślemy prezenty. Już za chwilę też dla waszych mam coś mamy. 500 na buty i pobyt w Zakopanem. Ostatnia szansa, by wejść na sk.pl.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na sk.pl.
5: Tylko słońce czuć.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michał Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
18: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
19: No pewnie.
10: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.
19: Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido. Na antenie Radia SK mamy 29 minut po godzinie 16. Skoro o ubieraniu padło już słowo Ubiera Conocido, to teraz sprawdźmy, jak ubiera się mama Karola.
1: Sponsorem konkursu jest Voyaz, polski producent obuwia.
0: Dzień dobry, Karolu, tu Pirowski i Pawełek. Witamy cię w popołudniowym programie.
2: Witam, witam.
0: No właśnie, twoja mama, chyba Karol, trzeba to jasno powiedzieć, częściej się jednak rozbiera i nie wraca w pełnym rynsztunku, tylko raczej rzeczy zostawia, tak jak było między innymi w jednej galerii handlowej.
2: Była taka jedna sytuacja, dokładnie, tak jak pan mówi.
0: Dziękuję ci za to, pan. Co prawda mentalnie żyję w Austro-Węgrzech, ale nie wiedziałem, że to aż tak słychać. Karol, twoja mama zostawiła kurtkę, w której była, ale ta kurtka miała jeszcze coś ze sobą, co było nawet droższe pewnie niż kurtka albo w podobnej cenie.
2: Nie, źle zrozumieliście, ona telefon zostawiła, dokładnie.
0: No właśnie telefon, o tym mówię. Czyli kurtka była droższa niż telefon.
3: Kurtkę przymierzała.
0: Aha.
3: Czyli poszła do galerii, teraz... oglądała kurteczki, przymierzała, cyk, wsadziła swój telefonik
2: Wsadziła swój telefon i pojechała do domu.
0: I w którym momencie zorientowała się, że jednak coś jest nie tak?
2: Prawie pod zamknięcie sklepu, bym powiedział.
0: A w jaki sposób go odzyskała lub nie odzyskała?
2: No, była taka sytuacja, że dzwoniliśmy, szukaliśmy telefonu i nagle dzwoni tam jeszcze raz chyba ojciec i odbiera pan i mówi, no, znalazłem telefon. Nie, pani odebrała, pan już nie pamiętam.
0: Jezu, to bardzo znalazłem dobrze, bo konsekwencje mogłyby być inne.
2: Znalazłem telefon. No i się pytamy, gdzie? W kieszeni, w kurtce.
0: Niesamowita sprawa. Karolu, to my mamy taką prośbę, wiesz, bo mamy wrażenie, że twoja mama jest kochana, ale trochę nieporadna, jeśli chodzi o zakupy i mamy taką wielką nadzieję, że pomożesz w tychże zakupach, bo mama dostanie nowe buty.
3: Dokładnie 500 na buty, które wyda w sklepach Voyaz albo na voyaz.pl i dorzucamy jeszcze pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu w Stamary w Zakopanem.
2: A na ile dni?
0: Na ile chcesz?
3: Na ile chcesz, tyle ile mamy.
0: Dla tak fajnych ludzi mamy fajne pobyty. Karolu, uściskaj mamę. Mamy nadzieję, że pamiętałeś o jej święcie sprzed wczoraj. Tak jest. A wybawcie się dobrze i chodźcie wygodnie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
0: Ale wygodnie maszerujemy też z wami przez popołudnie. Pomoże nam w tym Imagine Dragons z doskonałym hitem.

0: tylko Al Farben na antenie Radia SK, ale też Al Numer Body Talk, tak go nazwali 23 minuty przed 17. Pięknie witamy w popołudniowym Ludoparku, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I witamy też Monikę.
2: Co mi się dzisiaj udało zrobić? Zapomniałam, że moja teściowa ma dzisiaj imieniny. Chyba mam przerąbane.
0: Nie, na pewno przez przypadek, na pewno. Takie rzeczy wylatują. Radio SK.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
15: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
14: To dobre cechy charakteru.
15: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
16: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: też was nie oddajemy nikomu, ale dodajemy kolejne hity na czasie. Stygnie lato, Kuba i Kuba wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich na pewno sprawdzimy, do kiedy będzie przedłużony program niższych cen paliw na stacjach benzynowych.
0: Zapraszamy, a w popołudniowym programie pojawi się ona, jedyna, najprawdziwsza polska gwiazda, pani Jadzia, po 17 u was.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: Mediamarkt.
5: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami.

0: produktami z witaminą C i magnezem.
1: Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli teraz ciasno na drodze 946 w Żywcu. Sporo samochodów w centrum Bielska Białej na drodze do Pietrzykowic. Jutro ciut cieplej niż dziś, do 23 stopni. Bregowarów w sobotę może pokropić.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Żandarmeria pod nadzorem prokuratury bada wypadek ciężarówki amerykańskiej armii w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińską. Poszkodowanych zostało 8 żołnierzy, a stan jednego z nich jest ciężki. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o rządowe obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Nie wiadomo jeszcze, czy program zostanie z nami na wakacje. Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
4: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
3: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
2: Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
5: SK Beskidy News.
1: Bezpłatne badanie HPV w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Bez skierowania i formalności. To profilaktyka raka szyjki macicy finansowana przez NFZ. Warto skorzystać, apeluje Anna Szafrańska, rzeczniczka placówki.
6: Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 64 lat i obejmuje wykonanie nowoczesnego testu molekularnego HPV-HR oraz cytologii na podłożu płynnym.
1: Te badania pozwalają wykryć zmiany nowotworowe i stany przedrakowe. W Polsce rocznie diagnozuje się nawet 3000 przypadków raka szyjki macicy.
7: Rzuć na luz!
8: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
8: Rzuć na luz.
9: To już ostatnia godzina Wrzuć na luz w Radiu SK. 2 minuty po godzinie 17:00. Za moment Swedish House Mafia i numer zatytułowany Wait So Long. Będzie Bledka, Meduza i Taylor Swift. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
10: Tu Pawełek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.

0: dwie Taylorki na naszej antenie w Radiu SK walczą o wasze popołudniowe głosy. Taylor Swift i Elizabeth Taylor, ale czymże są te dwie gwiazdy, kiedy do studia wchodzi ta jedyna, prawdziwa gwiazda polska? Pani Jadzia, dzień dobry, pani Jadzia.
1: Dzień dobry,
0: witamy bardzo pięknie. Dzień dobry, pani Pawełku.
2: Dzień dobry, pani Pirowski.
0: Witamy pięknie i zaczynamy dla was zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku. Nasza kultowa zabawa powraca, zapraszamy bardzo serdecznie. Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek aplikuje przedmiot we własnym ryjku.
2: Jadzia dopiero ujrzała ten przedmiot.
3: Tak.
0: Co, z czym się Jadzi kojarzy?
3: Dajemy je na pożegnanie.
0: Jezu, jaka kategoria, pani Jadziu. Dajemy go na pożegnanie. Co to takiego? Dzisiaj w ryjku może trzymać pan Pawełek. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302. Merch popołudniowy czeka na was. Dzień dobry.
2: Radyjko w dół i już jesteś na antenie.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kogo witamy?
4: Dominikę.
0: No dzień dobry, Dominiko. No to dwa pytania Pawełkowi zadać możesz, ale nie musisz, wedle uznania.
4: Dajemy to na pożegnanie, tak? Mm-hmm.
0: Go albo je nawet.
3: Je.
0: Je.
3: Je.
0: No Pawełek nawet też może zje zaraz, jak ta zabawa dłużej się potoczy.
2: No taki...
4: A jakąś małą podpowiedź można powiedzieć?
0: Możesz zadać drugie pytanie.
2: No, bo podpowiedź jest duża. Już.
3: Dajemy je na pożegnanie.
0: No, bo pani Jadzia już się zaczyna irytować, gula jej rośnie, już widzę to. Czuję to.
4: No. Nie wiem.
0: Domi, to w takim razie próbuj w rundzie drugiej, do czego i was namawiamy w Radiu SK.
5: Radio SK. Autopromocja.
6: Legenda. Powróciła.
7: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
13: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
14: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
15: No pewnie.
16: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
13: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
15: I po reklamie.

0: Alan Walker i Meek Dancing in Love na antenie Radia SK. Mamy 27 minut po 17, ale mamy też jedyną prawdziwą polską gwiazdę, panią Jadzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mamy pana Pawełka.
2: Dzień dobry, mamy Pirowskiego, jesteśmy w komplecie.
0: To prawda, wystrzelony gdzieś z orbity, pięknie was witamy i zaczynamy zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku. Zadanie pani Jadzi, podpowiedzieć wam jak najlepiej. Zadanie pana Pawełka, wytrzymać i utrzymać przedmiot do końca tej rundy. Zapraszamy serdecznie, numer naszej komórki 664-402-302.
2: Jadziu, przypomnij, co wiemy
1: Daje
2: po rundzie.
1: Daje się je przeważnie na pożegnanie. A można i na imieniny.
0: No jasne, no, pani Jadziu. Kto Jadzi zabroni? Oczywiście, tak. Że tak. Odbieramy pierwsze połączenie w drugiej rundzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: A Michała witacie, cześć.
0: A Michale, bardzo proszę, dwa pytania Pawełkowi możesz zadać, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Wiesz co, tego nie słyszałem na początku, z jakiej to może być kategorii?
2: Dajemy to na pożegnanie, ale też na imieniny, albo na jakieś wyznanie na przykład.
0: I mogę podpowiedzieć, że Pawełek nie jest pierwszym dżentelmenem, który trzyma ten przedmiot we własnym ryjku.
2: W rzębach.
0: I też to wcześniej robił przed kobietą, ale inną.
3: Aha, dobrze. To czy to jest coś spożywczego?
2: Nie polecałbym tego jeść. Nie.
1: To ma kolce.
3: Nie, okej. Okay. A trzyma kogo? Właśnie. Chciałem zapytać o kolce. No dobrze, to będę strzelać, skoro już to druga podpowiedź była. Czy to jest róża?
0: Tak jest! Dokładnie róża, ale strzeliłeś. Zaakceptowalibyśmy też odpowiedź kwiat, a to róża. Czy mogę, Pawełku?
2: A, oczywiście.
0: Ponieważ różę powinna dostać najpiękniejsza kobieta, jaką znam, pani Jadziu. To dla pani różyczka.
1: Dziękuję,
0: bardzo
1: ślicznie.
0: Proszę. Pani zobaczy, czy pachnie?
1: Pachnie,
0: ale
1: i nawet kolcy nie ma.
0: Nie ma, no właśnie.
2: No Pawełek, tobie z kolcami
0: Pawełek, Pawełek je zjadł, a pachnie Pawełkiem, jak rozumiem, ta róża. No to myślałem, że będzie ładnie. Radio SK. Michał, gratulujemy ciuszki nasze popołudniowe. Pirowski, Pawełek we współpracy z Warsaw Saints trafiają do ciebie, a we waszą stronę najlepszy muzyczny miś. Teddy Swims chciałem powiedzieć, ale pani Jadzia zrobiła to za mnie.
2: Jadziu, nagraj nam jingle, co?

0: Dla wszystkich chcących więcej i więcej, gość od więcej, Jason Derulo, One to One Me, gramy w Radiu SK. 24 minuty przed godziną 18 i pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i już za chwilę Tate McRae z Just Keep Watching, ale też hit zawsze na czasie od Paktofoniki, czyli oczywiście Jestem Bogiem.
0: Uświadom to sobie. Kochani, jeśli możecie, zostańcie z nami dzisiaj dłużej, wyjątkowo do 18, bo na zakończenie programu będziemy mieć dla was wyjątkowo kilka słów więcej niż zazwyczaj.
2: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14.30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
14: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait w Radiu SK. 10 minut do 18. Pirowski i Pawełek z wami. A ty, Pirowski, o czym teraz myślisz?
1: Myślę, Pawełku, o tym, że nasz program w Radiu SK ma coś wspólnego z rozprawką na maturze. I tegoroczni maturzyści prawdopodobnie potwierdzą, że dobra rozprawka składa się z początku, rozwinięcia i zakończenia. I mają rację, początek wspólnej naszej przygody radiowej rozpoczął się 11 lat temu w imprezce. Rozwinięcie darzyło się popołudniami, a dziś, drodzy słuchacze, wspólnie z wami piszemy zakończenie naszych wspólnych rozprawek z popołudniem. To nasze ostatnie spotkanie w tym składzie, niezmienionym, z czego jesteśmy niezwykle dumni od 11 lat na antenie Radia SK. Bardzo pięknie wam wszystkim dzisiaj dziękujemy za każdą minutę spędzoną wspólnie. Szczególnie mocno dziękujemy fanom programu, którzy byli z nami niemal codziennie od lat. Wiemy, że byliście i dziękujemy pięknie także za każdy moment, w którym robiliście głośniej pokrętłem w swoim radyjku. Dziękujemy też za każdy uśmiech wysłany w stronę głośnika i za każdą historię, która wzruszała albo uśmiechała naród po południu. Byliście absolutnie najlepszymi szefami na świecie. To był zaszczyt pracować i dla was, i z wami każdego popołudnia. Pawełku, najpiękniejszy człowieku, jakiego znam, dziękuję tobie z całego serca. To była niezwykła przyjemność tworzyć z tobą duet z kimś tak zdolnym jak ty. Dzięki tobie, ja to wiem, stałem się lepszym człowiekiem.
0: Janku, ja tobie też bardzo, bardzo dziękuję. Przede wszystkim za to, że to ty jako pierwszy tak naprawdę uwierzyłeś we mnie i uwierzyłeś w ten duet. I stworzyliśmy coś naprawdę super.
1: No to co? Po raz... O!
0: Po raz... O,
1: dziękuję bardzo. Dostałem kwiaty. Pierwsze kwiaty od Pawełka w życiu, ale liczę, że nie ostatnie.
0: Dziękujemy,
1: dziękuję
0: Janku.
1: Ci pięknie.
0: Dzięki.
1: Dziękuję pięknie. To co, panie i panowie, po raz ostatni?
0: Po raz ostatni.
1: Tu Pirowski.
0: Tu Pawełek.
1: Do usłyszenia. Choć już nie w najbliższy poniedziałek. Kochamy was i to na pewno się nie zmieni.

0: Jones. Reklama.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: W akcji 50 za 500 piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: MediaMarkt.
3: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: 21 stopni powyżej zera, tyle będzie dziś maksymalnie w naszym regionie. Fajnie, przyjemnie, ciepło. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to tak maksymalnie 24-25, tyle w niedzielę, w sobotę opad deszczu, jutro 23, czyli bardzo podobna aura. A na drogach teraz nieco większy ruch samochodowy, popołudniowy szczyt komunikacyjny w okolicach Centrum Żywca w Milówce w Węgierskiej Górce. Jedźcie bezpiecznie, szerokości.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne i posłużyli się podrobioną aplikacją M-Obywatel. Do sytuacji doszło w Głogowie na Dolnym Śląsku. 3 nieletnich próbowało w ten sposób zrobić zakupy.
1: SK Sport News.
0: Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
2: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
0: Biało-czerwonych czekają 2 mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Spotkanie trwało ponad 4 godziny. A już jutro polskie derby w Paryżu, bo w trzeciej rundzie Roland Garros Iga Świątek zagra z Magdą Linet. I to będzie pierwszy taki pojedynek obu tenisistek na kortach French Open.
1: SK Beskidy News.
3: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żywcu wraz z lokalną organizacją turystyczną Euroregion Beskidy organizują Dzień Dziecka. Planujemy moc atrakcji, mówi dyrektor ośrodka Magdalena Worek.
4: Na pewno będzie ścianka wspinaczkowa, grill, wata cukrowa, malowanie twarzy, no i moc innych atrakcji.
3: Dzień Dziecka już 29 maja. Wszystkie dzieci mile widziane. A dzień później w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce rusza kolejny sezon kina plenerowego. W programie filmy Szybcy i Sprytni oraz Cudowny Chłopak. Początek o 19.30.
1: Imprezka.
5: Imprezka.
1: Imprezka.
5: Imprezka.
1: Imprezka.
5: Imprezka.
6: 2:08. Kilka chwil temu Janek Pirowski mówił coś o rozprawce na naszej antenie. Może i pewne rozprawki mają zakończenie, ale ja cały czas liczę na to, że będą kolejne rozdziały. No nie ma innego wyjścia. Hanczak, zapraszam na imprezkę. Tame Impala i Jenny przed nami.

0: komu miałbym powiedzieć, jak nie wam, że naprawdę nie mam w ogóle pojęcia na razie, jak mam zrobić dzisiaj program, bo jestem też w emocjach i tak sobie tutaj jeszcze gadamy, wspominamy, troszeczkę puszczamy sobie głosówki, które nagraliście na Messengerze Radia SK po tym, co zaszło przed godziną 18, czyli po tym, jak Janek Pirowski wam podziękował za ostatnie lata, które spędziliście i po prostu wiemy, że no, z wami tworzymy jakąś jedną wielką rodzinę i my też tu tworzymy jakąś jedną wielką rodzinę i po prostu jesteśmy cali w emocjach, tak jak Diana, nasza słuchaczka.
1: Ej, takich rzeczy to się nie robi. Zafundowaliście mi popołudniowy powrót z pracy ze łzami w oczach. Pajace jedne. Trzymajcie się tam.
0: No dokładnie. Niech się trzymają. Słuchajcie, trzymajcie kciuki za Janka. Bardzo mocno trzymajcie kciuki za Janka, tak jak my za niego trzymamy. Za Pawełka też, chociaż Pawełek będzie, myślę, zaglądał do studia Radia SK niejednokrotnie. Bardzo dziękujemy Pirowskiemu. Ja osobiście bardzo, bardzo właśnie mu też to przed chwilą powiedziałem. Może początek mieliśmy średni, nie będę teraz już wspominał tego, a na pewno nie na forum, nie na antenie, ale czasami początki są trudne, a potem jest happy end, chociaż mam nadzieję, że to zdecydowanie jeszcze nie end. Dobrze, słuchajcie, za chwilę się ogarnę, za chwilę program Imprezka wróci na właściwe tory, ale trzeba czymś zaleczyć, jakieś tutaj ewentualne smutki i wzruszenia i myślę, że jedyną możliwą opcją jest po prostu Pitbull.

0: Tanecznym krokiem w kierunku weekendu. No jeszcze trochę, jeszcze moment. Tak za kwadrans piątek dopiero. Jazzy, Candy Night w Imprezie w Radiu SK. Za kilka chwil Pszona i jego hit pod tytułem Zły. No ten mój dzień nie jest jakiś najlepszy, więc łaknę absolutnie dobrych informacji. Dlatego bardzo was proszę o to, żebyście nagrywali dzisiaj głosówki i opowiadali o tym, co dobrego się u was dzisiaj wydarzyło. Jedna rzecz, którą z tego czwartku na pewno chcielibyście zapisać w swoim pamiętniku, to... No i mam nadzieję, że teraz się tutaj po prostu ta skrzynka zapcha samymi dobrymi informacjami. Messenger SK do waszej dyspozycji.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
8: No pewnie.
9: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Damiano, zresztą Dawid w imprezie w Radiu SK, Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj na Messengerze Radia SK przyjmuje tylko pozytywne głosówki z wydarzeniami bardzo miłymi z czwartku 28 maja w Hallu.
1: Dzień dobry, tu Bartek z Wrocławia.
0: No dzień dobry, co tam?
1: Ja właśnie wyszedłem z wywiadówki od mojej córki, trzecia klasa liceum i powiem szczerze, że chyba mi jakoś, nie wiem, szerzej otworzyli oczy. Ja mam bardzo mądrą i zdolną córkę. Chyba będę od dzisiaj całkiem inaczej na nią patrzeć. Nie wiem, postrzegać ją, że jest wartościowa, porządna,
0: słusznie,
1: fajna, mądra.
0: Tak jest.
1: No mega, no.
0: No pewnie, że mega. Aż dziwne, że do tej pory tak nie było, że tak postrzegałeś. Ale no ważne są te rzeczy, które teraz powiedziałeś na antenie. Pamiętaj o tym wszystkim, kiedy twoja córka przyjdzie zapytać, czy może pojechać gdzieś na całonocną imprezę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
14: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
13: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
14: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
15: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

dobre czwartkowe wiadomości. Marzena napisała do mnie na Messengerze Radia SK, że jest dumna ze swojej córki Oliwii, która dzisiaj zdała prawo jazdy. Wielkie brawo. Co więcej, zdała w Wielkiej Brytanii. Także wyzwanie tym większe, że przecież tam się jeździ po drugiej stronie. Za chwilę 19, za chwilę Fuka i Vito Bambino i bilety na pewien koncert.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W sobotę 30 maja w Międzybrodziu Żywieckim wystartują uczestnicy maratonów szosowych Żar Challenge. To już druga edycja tej widowiskowej imprezy. Areną zmagań uczestników będzie tytułowa Góra Żar w gminie Czernichów.
12: Podjazd pod legendarną Górę Żar wypełni się rowerzystami, kolarzami z całej Polski. To będzie fantastyczne widowisko.
11: Zapewnia Szymon Wróbel z Urzędu Gminy. Można jeszcze się zapisać i wziąć udział w tym rowerowym wyzwaniu. To ostatni moment, żeby się zapisać. A więcej ciekawych informacji z naszego regionu oczywiście na sk.pl. Wpadajcie!
13: Muzyką się żyje.
14: Po Warszawie czas na Kraków. W ten weekend w mieście Smoka Wawelskiego dwukrotnie wystąpi Taco Hemingway. Jego hit i jego fani w sobotę i w niedzielę wypełnią Tauron Arenę. No i ja mam dla was bilety na te koncerty. Kto chce, ten zgłasza się na Messengerze Radia SK. Zostawcie do siebie numer telefonu. Napiszcie, dlaczego mam do was zadzwonić. I teraz uwaga, będę dzwonił do wybranych osób.

0: Sub za chwilę, a bilety dostanie ten, kto odbierze telefon hasłem "Zakochałem się pod apteką". Także czekam na wasze zgłoszenia. Bez biletów możecie wybrać się z kolei na koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem odbędą się w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu oraz Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Dzisiaj w nocy ukaże się nowy album tego artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. A zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. No i tę nowość zagram w imprezce za niecałe pół godziny.
1: Imprezka.
0: Wcześniej na pewno Fuka i Vito Bambino, Andy Dust będzie Ed Sheeran, Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. No dużo muzycznych smaczków mam dla was, ale wiem, że czekacie najbardziej, przynajmniej część z was, na bilety na tako. Także czekam na zgłoszenie i za chwilę dzwonię. Tu Hanczak, tu imprezka, witajcie.

0: trochę balsamu na uszy od Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadły. W kilometrach na antenie Radia SK w imprezce. 14 minut po godzinie 19, no to w takim razie uwaga, biorę się za dzwonienie, bo prosiłem was o to, żebyście zgłaszali się na Messengerze Radia SK, jeżeli chcecie bilety na taco. No i teraz dzwonię. Dzwonię do pierwszej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem i mam nadzieję, że pamięta o haśle, którym ma odebrać telefon. Aż się boję, czy odbierze hasłem zakochałem się pod apteką. No i teraz co? Dodzwonię się, czy się nie dodzwoni? I to jest pytanie. Sprawdzamy.
1: Halo?
0: O nie!
1: Zakochałam się pod apteką.
0: Nie, ale to bez tego halo! Oj, no niestety. Nie, to musi paść od razu. Zakochałam się pod apteką, pada od razu. Dobra, no to w takim razie dzwonimy do kolejnej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem. Pamiętajcie, że pierwsze słowa to musi być właśnie zakochałem się, albo zakochałam się ewentualnie pod apteką. No to damy szansę teraz tutaj tej osobie. Może tu się uda? Uwaga, próbujemy.
2: Zakochałem się pod apteką.
0: Tak! Cześć, Bartek! Dzień dobry, Radio SK, Michał Hanczak. Ale powiem ci, była taka sekunda ciszy i ja sobie pomyślałem, nie, on zaraz powie halo, on zaraz powie halo, co słychać. Albo nie wiem, na przykład nie gadam z nieznanymi mi numerami. Dzień dobry.
2: Witam.
0: Bartek,
2: nie mam roboty, jestem, nie muszę...
0: Bartek, co to oznacza, że Taco Hemingway to jest ulubiony raper twojego situationshipu?
2: No, jest taka jedna i myślę,
0: dobrze, jest taka jedna, czyli może nie pod apteką, ale na pewno w Tauron Arenie w Krakowie razem z nią, bo zaproszenie podwójne oczywiście na koncerty Taco twoje.
2: Naprawdę?
0: Nie, żartuję, wiesz, po prostu zawracam ci gitarę po to, żeby po prostu cię wkręcić. Od wkręcania zawsze to mówię, mamy Kamila Nosela. Ja mówię serio, absolutnie. Taco Hemingway, najbliższy weekend, Kraków, ty, no i kogo tam chcesz, to po prostu zabierz.
2: Super.
0: I teraz pytanie do was, czy powtórzyć taką akcję, czy nie?

0: tutaj wiosna w pełni, a oni już mają hit na ostatni dzień lata. Gips w nowej odsłonie, nowej brzmieniowo. No i Igo tutaj gościnnie również się pojawia. Przed panami rzeczywiście pracowity czas, ponieważ Gips jutro wydaje płytę pod tytułem Nurt. W czerwcu rusza wyprzedaną trasę koncertową. Igo w najbliższy weekend wystąpi na Wawelu dwukrotnie. To taki wyjątkowy koncert na dziedzińcu zamku na Wawelu. Ale w Krakowie w ten weekend wystąpi też Tako. Bardzo prosicie o to, żebym jeszcze coś znalazł, więc umówmy się, że po 20 w imprezce jeszcze z mojej szuflady jakieś bilety na koncert Tako w Krakowie wyjmę. Bądźcie czujni. Chwila przerwy, a po przerwie Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and a Beat wam zagram.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
1: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
2: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Przedłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SKPN.
3: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni. Na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
15: I po reklamie.

Zawsze w Radiu SK mamy dla was dużo nowości, ale dzisiaj wieczorem to już chyba przesadziliśmy troszeczkę. Gibbs i Igo już byli, a teraz Bledka z kolejną propozycją. To tańcz na antenie Radia SK. Oni rzeczywiście będą od jutra tańczyć. Myślę tu o naszych słuchaczach i naszej porannej ekipie. Jankę Skama i Wiktor zaczynają odlot ściśle tajny. No właśnie, będą tańczyć z ekipą naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w zabawie. Tylko pytanie, gdzie? Naprawdę nikt tego nie wie. Słuchajcie, dzisiaj do późnego popołudnia tutaj w redakcji próbowaliśmy odgadnąć. Każdy ma inny typ. Naprawdę, oprócz chyba jednej czy dwóch osób w tej firmie, nikt nie wie, dokąd nasi koledzy i nasi słuchacze jutro polecą. Wszystko stanie się jasne z samego rana na lotnisku w Warszawie. Także słuchajcie nas uważnie, bo jutro specjalne wydanie poranka z podróży. No a potem oczywiście mnóstwo relacji z tego miejsca, w którym bawić się będą słuchacze Radia SK. No warto po prostu zgłaszać się do naszych zabaw, naszych konkursów, bo potem można przeżyć jedną z lepszych przygód w swoim życiu, bo taką na pewno będzie odlot ściśle tajny 2026.

0: najlepszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: Beskidy na czasie.
14: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już 31 maja bulwary nad Sołą w Węgierskiej Górce zamienią się w miejsce pełne śmiechu, zabawy i rodzinnej atmosfery. Podczas pikniku edukacyjnego Kręci mnie bezpieczeństwo wspólnie będziemy świętować Dzień Dziecka. Sporo się będzie działo, początek o godzinie 15, wstęp jest wolny. Tymczasem przed nami Dni Żywca 2026. W ramach tego wydarzenia m.in. koncert muzyki filmowej, który odbędzie się 19 czerwca, koncert muzyki filmowej w wykonaniu Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej. Godzina 19, Amfiteatr pod Grojcem.
15: Muzyką się żyje.
16: Koniec maja to początek letnich festiwali. Jutro startuje Orange Warsaw Festival. Na stołecznym Służewcu przez dwa dni wystąpi kilkunastu artystów, m.in. laureatka Grammy i Brit Awards, znana z hitu Man I Need Olivia Dean, a także Luis Capaldi, Dominik Fajk, PZ, Liwka, Jan Rapowanie czy Sokół. Posiadając festiwalową opaskę, na koncerty można dojechać, a potem z nich wrócić komunikacją miejską za darmo. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. A wcześniej, bo w trzy czerwcowe dni Warsaw Music Festival, jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Na przykład Let's Get It Started, Shut Up, Pump It, I Got a Feeling czy Where Is the Love. No i właśnie ten ostatni hit gram wam za kilkanaście minut w imprezce. A na SK.pl w zakładce z konkursami czeka już na was niespodzianka związana z koncertem Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu. Zaglądajcie.
17: Imprezka.

Kamila, słuchaczka, napisała na Messengerze: Hany, czy mógłbyś pozdrowić mojego ukochanego Mateusza? Dzieli nas 450 km. Super by było puścić mu nareszcie męskiego grania. Będzie, od Kamili, już za chwilę, ale najpierw Sony Fodera. I Think About Us, Hanczak, dobry wieczór.

0: No ciekawe, czy obejmą noce na Orange'u, bo PZ i Liwka tam będą występować. 13 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale u nas festiwal nowości. Mnóstwo ich dzisiaj, naprawdę. Teraz sięgnę po nowość od artystów, którzy nagle połączyli swoje ścieżki, mimo że od jakiegoś czasu niczego nowego od nich nie słyszałem. Z jednej strony to jest Bob Sinclair, czyli artysta z Francji, DJ, producent, no któż nie miał w MP3 jeszcze na przykład takich kawałków jak Rock This Party, albo World Hold On, albo Love Generation. To są hity zawsze na czasie. A ona to Kajza. I pewnie pamiętacie... No, mam nadzieję, że pamiętacie hit Hideaway, w którym ona tak fajnie literki wymieniała. Czekajcie, o, to tak leciało mniej więcej. No ja uwielbiałem ten numer, nawet na jej koncercie w Warszawie kiedyś byłem. Teraz literki. U. A. A. Jeszcze raz. U. No, te dwie literki tutaj były sponsorem tego kawałka, ale to już było. Teraz czas na coś nowego. Bob Sinclair i Kajza nagrali kawałek I Can't Wait. No to nie mogę się doczekać, żeby go wam zagrać.

0: ale ten David Guetta namieszał, no bo to on tutaj zmiksował hit Milky Just The Way You Are, a także kawałek od ekipy Stardust. No właśnie, tak wam gram w imprezę w Radiu SK, też tu co nieco namieszałem przy okazji. Michał Hanczak z tej strony. Wam w głowie miesza Taco Hemingway, który w najbliższy weekend da dwa koncerty w Krakowie. No i oczywiście, że jeszcze jakieś bilety wygrzebałem na ten koncert. Za chwilę będzie jedno pytanie, potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra, kto znajdzie więcej odpowiedzi na moje pytanie. Zgłosić się można na Messengerze Radia SK, tylko nie zapomnijcie zostawić do siebie numeru telefonu.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: codzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: CM na antenie Radia SK. A to Karolina, dobry wieczór.
1: Cześć, dzień dobry.
0: A to Radek, dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Słuchajcie, przed nami rozgrywka. Taka prawie tenisowa jak z Rolanda Garrosa, ale nie będziecie oczywiście używać rakiet, tylko własnych głów i głosów. Zadam wam jedno pytanie i wy musicie odbijać piłeczkę, czyli podawać po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Nie ma czasu na zastanawianie się. Mamy mało czasu, dobra?
1: Okay.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera podobno, więc pytanie będzie kulinarne. Co wchodzi w skład hamburgera, Karolina?
1: Mięso.
0: Dobra, Radek?
2: Pieprz.
0: Karolina? Ciekawie, ciekawie zacząłeś. Karolina, co powiedziałaś?
1: Ser.
0: To już nawet cheeseburger nam wyszedł, Radek?
2: Cebulka.
0: Karolina?
1: Sałata.
0: Radek?
2: Pomidor.
0: Karolina?
1: Ketchup.
0: Radek?
2: Musiarda.
0: Karolina?
1: Majonez.
0: O, Radek?
2: Bułka.
0: No pewnie, Karolina?
1: Nasiona, jakieś...
0: Tak, bo bułka jest posypana, no pewnie. Powiedzmy tak, bardzo mnie rozbawiliście, więc niechaj będzie, że Karolina tak trochę przegrała, ale w sumie niech będzie, że remis. Mam dla was nagrody w postaci biletów na koncert Taco Hemingwaya w Krakowie. Może być?
1: Ale super, dziękuję bardzo.
0: No, tylko pić, jeść hamburgery, potem spać, ale wcześniej dobrze bawić się na koncercie. I zakochałem się pod hamburgerownią.

Młody, zdolny, ma wszystko to, czego nie lubię w innych. Nie, tak naprawdę uwielbiam Wiktora Waligurę. Fajny chłopak z fajnym hitem. Cztery pory roku na antenie Radia SK. Można głosować na sk.pl w gorącej dwudziestce, bo jutro o 18:00 nowe notowanie.

0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto ma czas 30 maja, ten może wybrać się na spektakl Po burzy. Spektakl odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury. Serdecznie polecamy. Tymczasem zerkam do amfiteatru pod Grojcem, który szykuje się na wspaniały występ Małej Armii Janosika. Koncert 7 czerwca, no i zespół będzie świętować swoje 10-lecie. Serdecznie polecamy. I jeszcze Dni Żywca 2026 i koncert muzyki filmowej. To będzie wieczór pełen emocji, magii i niezapomnianych muzycznych wrażeń. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie MCK od 10 czerwca.

0: RSK.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Beskidy News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam serdecznie. Rozmawiamy z panem wójtem gminy Gilowice. Przygotowujecie się jako gmina do bardzo dużego wydarzenia. W tym roku wyjątkowego, bo przecież 700-lecie Gilowic i ta impreza Dni Gminy Gilowicy wpisuje się w ten kalendarz 7 najważniejszych wydarzeń w gminie. Co w takim razie w tym wyjątkowym roku przygotowujecie na Dni Gminy Gilowice?
2: 700-lecie Gilowic. Bo pierwsza wzmianka pisemna o Gilowicach to był 1326 rok. Pewno Gilowice trwają dużo, dużo wcześniej, ale nie mamy na razie takich dowodów. Być może za rok, za dwa odkryjemy, że Gilowice mają 800, a może 900 lat. Wtedy będziemy jeszcze bardziej świętować. Chciałbym świętować przez 7 dni w sumie, ale budżet pozwala nam, abyśmy poświętowali tylko albo aż 3 dni. Startujemy 17 lipca i chcemy, aby 17 lipca, myślę, że to już mamy zabukowane, gwiazdą wieczoru był Skolim. Także myślę, że tutaj troszeczkę dla młodzieży, ale również dla takich jak my, myślę, że wszyscy się pobawimy. Później Maryla Rodowicz, sobota.
3: I
2: Królowa i w niedzielę Big Cyc. Także też będzie na wesoło. Myślę, że tutaj wszystkie pokolenia mogą skorzystać. To są gwiazdy wieczoru, a oprócz tego jak co roku wiele, wiele innych atrakcji.
1: Czyli występy różnych zespołów tanecznych, młodzieżowych, dziecięcych. Pewnie będzie orkiestra jak co roku, zawody sportowe. No i fantastyczne jedzenie góralskie, którego nie zabraknie dla wszystkich. Karuzela, pamiętam, że tam u was karuzele to też jest takie duże, wesołe miasteczko, jest takim dużym punktem programu. Przypomnijmy, połowa lipca, cały weekend przyjeżdżamy do Gilowic i się po prostu bawimy. Mam nadzieję, że będzie gdzie tu zanocować, bo myślę, że ci mieszkańcy ze Śląska, jak tu przyjadą na te 3 dni, to muszą gdzieś spać.
2: Tak jest, także jest, będzie co zjeść. Będzie gdzie spać. Wójt nawet urlop przesunął na sierpień, więc wójt też będzie na tej wielkiej imprezie, będzie świętował razem z wami. Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko mieszkańców, ale wszystkich turystów. Jedźcie do Gilowic, szukajcie historii o Gilu, o Gilowicach. Jeżeli ktoś tej historii nie zna, to wójt w tych dniach ją opowie.
1: Świętowanie świętowaniem i fajna zabawa, ale są też inne rzeczy ważne, jeśli chodzi o gminę, czyli inwestycje, czyli pracę, to co robicie na bieżąco i co w takim razie aktualnie, no bo już piękna pogoda, co się dzieje?
2: Cały czas coś się dzieje. Ta machina tak się rozpędziła, że ciężko ją zatrzymać, ale to dobrze. Powiem, zacznę od przebudów dróg, odbudów dróg. Wiele się dzieje przy naszej szkole, przy ulicy Siedlakówka, bo tam przebudowujemy drogę, budujemy chodnik od ulicy Siedlakówka do drogi wojewódzkiej. Jest to duże zadanie, bo prawie 4 miliony złotych, finansowane z Polskiego Ładu. Termin mamy do września tego roku. Wydaje mi się, że ten termin jest troszeczkę zagrożony, troszeczkę się nam przesunie z tego względu, że wynikły nam tam dodatkowe roboty, ale to są takie roboty, które są potrzebne i dobrze, bo jak to zrobimy, zrobimy to dobrze, to mam nadzieję, że następne 10-15 lat ta droga nie będzie przebudowywana czy remontowana. No też w związku z tą inwestycją nastąpią nam od najbliższej środy utrudnienia, ponieważ wprowadzamy tam ruch jednokierunkowy. Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał od drogi wojewódzkiej w stronę szkoły. No niestety powrót w stronę Gilowic Rozciętej i Okrajnika będzie utrudniony. Trzeba będzie wracać innymi ulicami, na przykład ulicą Okrajnicką czy ulicą Starodworską lub Orawiany. Natomiast to musimy przeżyć. To utrudnienie będzie około 2 miesięcy z tego względu, że musimy zastabilizować cały grunt pod tą drogą. Tam nie będzie tylko wymiana nawierzchni, ale będzie stabilizacja gruntu, nowe warstwy podbudowy i dopiero nawierzchnia. I to będzie trwało, to szacujemy, około 2 miesięcy. Później będzie taki ciężki moment, gdzie tą drogę niestety będziemy musieć zamknąć na około 2 tygodnie. Z tego względu, że po tej stabilizacji ten grunt musi odpocząć technologicznie i musimy nałożyć asfalt na całej jej szerokości i długości. Więc nie chcemy robić przerwy między jednym a drugim pasem, tak zwanego tego szwu, tylko żeby to była cała nawierzchnia, aby gdzieś tam w przyszłości ta droga nie niszczyła się tak szybko. Więc jest to duża inwestycja, no musimy to jakoś przetrwać, musimy to jakoś przeżyć. Bardzo przepraszam za utrudnienia mieszkańców, ale mam nadzieję, że mieszkańcy to zrozumieją. Później, tak jak wspomniałem wcześniej, myślę, że 10-15 lat na tym odcinku drogi nie będziemy nic robić, więc będziemy sobie jeździć wspaniałą nawierzchnią, chodzić nowym chodnikiem, więc to jest najważniejsze, to bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, ale również pojazdów silnikowych. Drugą z takich dużych inwestycji robimy ścieżkę rowerową przy ulicy Wiklinowej. To jest ponad 1,5 miliona złotych. Tam jest termin również wrzesień tego roku i mam nadzieję, że ten termin nie jest zagrożony, że do września uda się nam położyć warstwę asfaltową, wybudować przepust, bo to wszystko już trwa, to się buduje, więc do września to wybudujemy. Następnymi zadaniami, które robimy, to przebudowa dróg na terenie gminy Gilowice. Około 3 km dróg zostanie takich małych, wewnętrznych, lokalnych przebudowanych na kwotę prawie 1 800 000 złotych. Tutaj mamy termin czerwiec. Trudno mi jest powiedzieć, czy termin jest zagrożony, czy nie. Już udało się nam przebudować ulicę Słoneczną w Rychwałdzie, ulicę Dębową, Spacerową, Boczną od Franciszkańskiej w Rychwałdzie również. W tym momencie w trakcie przebudowy jest ulica Wesoła w Rychwałdzie, więc w zasadzie jak zrobimy ulicę Wesołą, to firma przenosi się do sołectwa Gilowice i następne drogi będą przebudowywane w Gilowicach. Udało się nam wybudować ujęcie wody wraz z wodociągiem tłocznym, z przepompownią w Gilowicach. Jest to ujęcie na potoku Łękawka. Ponad 4 300 000 złotych. Odbiory, myślę, że końcówka maja. Czekamy jeszcze na decyzję na użytkowanie tego obiektu. Także myślę, że w tym roku nie będziemy jako gmina zagrożeni, że będzie brakować nam wody i wszyscy mieszkańcy, którzy są podłączeni do wodociągu gminnego, tą wodę w tym roku będą mieć. Jeżeli chodzi o remonty, takie bieżące remonty, udało się nam wyremontować pomieszczenie socjalne w Domu Ludowym w Rychwałdzie. Tam wydaliśmy 98 000 złotych. Przerobiliśmy instalację elektryczną, położyliśmy nowe płytki na ściany, wymalowaliśmy ściany, zakupiliśmy nowy bojler centralnej wody użytkowej, zakupiliśmy mebelki do tego pomieszczenia. Również jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na budowę odnawialnych źródeł energii w gminie Gilowice, na budynku Urzędu Gminy i na Domu Ludowym w Rychwałdzie. Chcemy wybudować instalacje fotowoltaiczne. Urząd Gminy przewidziane ponad 500 000 złotych, Dom Ludowy ponad 300 000 złotych. Tutaj mamy dosyć krótki termin, bo czerwiec tego roku, a mamy maj, więc mam nadzieję, że wyłonione firmy podpiszą z nami umowę i wykonają nam te instalacje. Myślę, że to są proste rzeczy, natomiast jest na to tylko ponad miesiąc czasu, więc to jest niewiele. Również jest podpisana umowa między parafią w Rychwałdzie a firmą na renowację parkanu przy Bazylice Mniejszej w Rychwałdzie. Ponad 440 000 złotych. Są to środki z Polskiego Ładu. Środki te pozyskała gmina Gilowice, więc też to jest konserwator, to jest zabytkowy parkan, więc nie jest to sprawa prosta, ale myślę, że też uda się ten parkan ładnie odnowić, będzie ślicznie. Nie tylko te inwestycje gminne, ale te parafialne, gdzieś, gdzie gmina jest w stanie pomóc, to również pomaga parafii. Co mamy w planach na ten rok, na ten najbliższy czas? Chcemy doświetlić gminę Gilowice, wybudować nowe oprawy, czy też dobudować fragmenty linii oświetleniowej. Na to przeznaczamy ponad 200 000 złotych i będzie to na pewno fragment ulicy Młyńskiej, Wiśniowa ulica, fragment ulicy Zawodą, ulica Odsadła, fragment ulicy Okrajnickiej. Przy Zakopiańskiej chcemy tam dobudować jedną lampę, przy Siedlakówce chcemy dobudować również jedną lampę z tego względu, że tam chcemy wybudować przejście dla pieszych i to przejście musi być doświetlone. I być może jak zostanie jeszcze pieniążków, to ulica Działkowa. Witacze już są zamówione, w tym momencie jesteśmy na etapie uzgadniania z województwem, z Urzędem Marszałkowskim, z drogami wojewódzkimi instalacje, miejsce zainstalowania tych witaczy i z Zarządem Dróg Powiatowych. Także jak te uzgodnienia będziemy mieć pozytywne, no to witacze zostaną zamontowane. Myślę, że też fajna sprawa. bo to też będzie takie podkreślenie. Po pierwsze przywitanie mieszkańców i gości w naszej gminie, a drugie podkreślenie, że ta gmina ma już 700 lat, bo tam będzie symbolika, tak, Gilowice, ale 700 lat pod tym napis, więc to też będzie nawiązywać do tego 700-lecia. Również co chcemy zrobić? Chcemy wybudować ścieżkę przyrodniczą, około 270 metrów. Połączyłoby to deptak, który jest za urzędem gminy, z ulicą Sportową. Na to mamy pozyskane środki, ponad 1 000 000 zł. Tam jest też krótki czas, bo tam jest do czerwca przyszłego roku, a tam są pozwolenia wodnoprawne, więc Wody Polskie, no wydaje się z jednej strony, że rok czasu, a z drugiej strony to jest nic przy takiej inwestycji, ta dokumentacja. Mam nadzieję, że nam się to uda zrobić, bo fajnie by to spięło tą ścieżkę pieszo-rowerową, która jest przy ulicy Wiklinowej, która w tym momencie się buduje, z tym istniejącym deptaczkiem i później z bezpieczną boczną uliczką, ulicą Sportową, więc można powiedzieć, od Starego Dworu bezpiecznie można będzie czy przejść, czy przejechać rowerem w stronę amfiteatru. To jest bardzo ważne, bo mijamy zatłoczoną, niebezpieczną, krętą ulicę powiatową. I również w planach mamy poprawienie efektywności energetycznej w naszym starym ośrodku zdrowia. Tam szacujemy, że ta inwestycja będzie kosztować około 2,5 miliona złotych. Niecały 1 000 000 złotych mamy dotacji, więc no, ciężka inwestycja, 1,5 miliona wkładu własnego. Właśnie się tak zastanawiamy i myślę, że będziemy starać się, tak, szukać innych środków albo starać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To są takie najważniejsze informacje, które gdzieś tam są teraz w toku, które realizujemy lub chcemy realizować w najbliższych miesiącach. Krzysztof Okrzesik, gminy Gilowice.
0: SK Beskidy.
3: Jaką mnie babka sztorcowali? Kiedy była małym dziewczynciem, to rada słuchała, kie mi babka bajdurzyli łozmajte ciekawe historie, a opowiadali ich walnie. Na lekie przysła sobota i czasie było braj zaprzątani chałpy, to ino patrzyła, co by się łobrócił napięcie i zniknej babce złoców, bo byli strasznie śporni. Szybko zdej

Babka z dziadkiem pojechali do ciotki Bruni ze Chłoro i przykazali mi, co chałupie ma być wyprzątane na glanc. No ale się zrobiło cichuśko w chałupie, kiej nie było. Wzięłak się do roboty, no ale cego się nie chyciła, to mi się przybocało, co godali babka. Pomyła czopy, wyglajcowała kredens w kuchni, ja za się świecił, a potem wzięłak się za podłogi. Myślałak se w duchu, że mi to przątanie dość prędko idzie i chłopa to ja se na mój dusiu prędko znajdę. Ciekawe, jako się grajfali babka z robotą, ze takiego sykownego dziadka mają. Uwinęłak się sprzątaniem, wyniesłak popiół, naniesłak drzewa, napoliłak w szporchecie. Jestek napiekła blinków na kwaśnym mleku, bo ich babka strasznie radzi mają. Ciekawość, co będą godajkie przyjdą. Może choć raz mnie pochwalą za ksykówno, no ale mogliby się hadaj, bo mi się już za nimi cni. Kie się dokulali ku chałupie i babka wleźli do kuchni, to ja ze im dych zaparło. Łocy wybliscyli, ze wsyndy się ja ze świeci tak cyściuśko. Jo stoła i cekała, co będą godaj. A oni skłocyli ku mnie, wycałowali. A kie uwidzieli jeszcze napiecone blinki i łogiej w szporchecie, tak wyciągli z chustecki walnego grusa i wciśli mi do ręki. Jeszcze obiecali, że już mnie nie będą sztorcować, bo wszystko syków nie robię. I co wiecór mi będą bajdurzy i łozmajte historie. A ja pomyślała kse w duchu, że to prawda, co mi zowdy godali. Że nauka w las nie idzie, a cego się naucys, to ci woda nie zabierze.

0: News.
1: Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Temat dzisiejszego spotkania może dla niektórych z Państwa być trochę mylący. Kilka słów wyjaśnień, skąd ten tytuł i właściwie do czego chciałbym zmierzać w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Otóż mówimy o XIX wieku, bardzo często na wielu spotkaniach mówimy o tej historii prawie że najnowszej, bo dziejącej się w okresie międzywojennym i zahaczającej o początek XX wieku, a jeszcze nigdy w kontekście tych spotkań nie sięgnęliśmy do czasów dawnych, do początków tego miejsca, w którym przyszło nam dzisiaj się spotykać, do początków Zabłocia, a o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Na podstawie map, które są dostępne albo w publikacjach, albo dostępne w zbiorach muzealnych na przykład, czy w zbiorach zdigitalizowanych, dostępnych również dla Państwa, można na podstawie tych map wysnuć pewne wnioski i konkluzje, które mogą nam pomóc w zrozumieniu pewnych procesów, bo to właśnie dzisiaj chciałbym mówić bardziej o procesach związanych z powstawaniem tej miejscowości, niż o ludziach, którzy na tą miejscowość mieli wpływ. Także bardzo niewiele będzie architektury stricte, urbanizacji, czyli tych budynków, o których Państwo chcielibyście tyle słyszeć, ale usprawiedliwię się, bo na każdym z naszych spotkań mówimy o tych ważniejszych budynkach, o ważniejszych zakładach. A tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich faktów, które być może wiemy, podskórnie zdajemy sobie sprawę, że tak to działało, ale wyrażone werbalnie mogą nam przybliżyć i ułatwić odbiór i zrozumienie pewnych sytuacji dziejących się nieco później na przestrzeni wieku. I zanim zaczniemy naszą prezentację, chciałbym, abyście sobie Państwo wyobrazili bardzo małą mieścinę otoczoną w większości lasami, na peryferiach której znajdują się trzy miejscowości: za Rzecze, za Dziele i za Błocie. I tutaj pytanie moje brzmiało, co działo się, że to jedno za, to Zabłocie właśnie, wygląda tak, a nie inaczej, a pozostałe miejscowości, o których wspominałem przed chwileczką, to za nie udało się albo przestały istnieć. I to jest właśnie clue naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie możemy zacząć naszego spotkania od źródeł informacji podstawowych na temat miejscowości, o której chcę powiedzieć. Więc mamy rok 1477 i to jest wykaz powinności dla diecezji krakowskiej, czyli dokładnie mówiąc spis Świętopietrza, gdzie Zabłocie jako miejscowość wymieniona jest po raz pierwszy. Można by sądzić, że skoro już funkcjonuje i skoro już przesyła datki na rzecz diecezji krakowskiej, ten początek osady można datować przez to nieco wcześniej i niektórzy badacze, niektórzy historycy sugerują,

Że jest on prawie że równoznaczny z początkiem funkcjonowania żywca w tej lokacji starożywieckiej. I tutaj, drodzy Państwo, jest taka konkluzja moja, że właśnie mamy te trzy za Bocie, za Dziele i za Rzecze. Wszystkie są za, bo tak nasi mieszkańcy miasta nazywali te fajnie, prawda? Coś jest zawsze za rzeką, za płotem, albo za błotem, albo za działem, bo tak to w tym przypadku wynika, więc można by wnioskować, że te nazwy, ten swój źródłosłów, nie dźwiękowy, nie językowy, ale określeniowy, mają początek wśród mieszkańców miasta, bo to oni, będąc w centrum tego wszystkiego, być może nadawali nazw tym ościennym osadom, tym ościennym wsiom, czy niewielkim lokacjom. I tutaj jest pierwsza informacja o tym, która mówi, że albo pierwszy bodziec, który temu Zabłociu dał asumpt do rozwoju, dzieje się to według dokumentów, można by tak przypuszczać, między rokiem 1448 a 1477, kiedy żywiec w dokumentach figuruje obok starego żywca, więc mamy tą datę rozdziału, wyraźną datę rozdziału na dwie miejscowości. To jest ten czas końcowy, ta data końcowa, graniczna na funkcjonowanie tak zwanej nowej lokacji. I to jest według historyków ten pierwszy moment, który dał asumpt miejscu, które tutaj znajduje się, w którym teraz jesteśmy, do rozwoju. Bo to dzięki temu, że ciężar lokacyjny przesunięto blisko 2 km w górę rzeki Soły na miejsce obecnie funkcjonujące rynkiem wytyczonymi na prawie magdeburskim ulicami, porzędziami rynku i wszystkim tym, co wiąże się z tą nową strukturą miejską, a więc przesunięcie, przybliżenie się do granic niewielkiej wsi Zabłocie spowodowało, że ta osada została w jakiś sposób wyróżniona, zmobilizowana do działania. I tak też na pewno było, bo to miasto przesunęło się swoim ciężarem tutaj, to tutaj, bardzo blisko tego miejsca, tej rzeki Soły, bardzo ważnej dla ludzi tutaj mieszkającej, zaczął funkcjonować duży organizm handlowy, duży organizm, który dawał szansę do wymiany handlowej, do działalności gospodarczej, bo i do sprzedaży swoich płodów, jak nabycia nowych. No i oczywiście niebagatelną sprawą było również to, drodzy Państwo, że rzeka, którą mamy tutaj za murem, jeżeli byśmy wędrowali od południa, to jest najdogodniejsze miejsce do przekroczenia tego cieku wodnego. Zauważcie, że wcześniej, aby dojść na tamtą stronę, na stronę, tak byśmy nazwali, żywiecką, trzeba byłoby pokonać i Koszarawę, Wzgórza i Sołę. Więc ten zbieg dwóch rzek, licząc od południa, każdy piechur, każdy handlarz, każdy kupiec z karawaną szedł tutaj w kierunku na północ, tylko w tym miejscu, napotykając zbieg dwóch rzek, mógł przejść przez wówczas funkcjonujący brud. To jest bardzo ważna rzecz dla każdej osady, drodzy Państwo. Miejsce, gdzie można w jakiś sposób umowny i fizyczny określić granice, bo ta rzeka była jednocześnie granicą i fizyczną dla administracji miejskiej, jak i granicą przyrodniczą, naturalną, a to miejsce, zbieg dwóch rzek, było pierwszym dogodnym do przejścia. To też oczywiście miało olbrzymi wpływ i nie było bez kozery, bo to dopiero tutaj można było ten szlak przeprowadzić przez rzekę. Tak jak mówię, dawniej brodem, a więc były wypłycenia, które ułatwiały czy przejście przez tą rzekę w pieszo, czy przejazd wozem, czy przejazd na koni. No i oczywiście potem postawienie w tym miejscu dla udogodnienia tego typu procesów mostu właściwego. Być może pierwsze niewielkie kładki, jak wiemy z dokumentów, porywanej systematycznie przez wezbrane rzeki Soły, a potem już solidniejszego mostu, ale to już mamy wiek XIX i ten most dosyć znaczny z izbicami, który ułatwiał dosyć dobrą komunikację i trzeba było naprawdę sporej powodzi, aby ten most zabrać. Oczywiście ta granica również jest jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, bo ta granica często była też miejscem clenia, komory celnej, bo gdzieś te podatki miasto Żywiec uzyskiwało pewne przywileje nadane w czasie funkcjonowania administracji miejskiej, oczywiście tejże cechowej lat wcześniejszych, uzyskiwało przywileje królewskie, które pozwalały mieszczanom żywieckim na pobieranie opłat, tak zwanych ceł, od wina przywożonego z południa Europy, czy od soli wywożonej z żub solnych na południe Europy. To też dla mieszkańców Zabłocia nie było bez znaczenia, bo przed tym ocleniem gdzieś musieli się zatrzymać kupcy z tymi towarami, więc to Zabłocie było tym miejscem predestynowanym do tego, aby tutaj się zatrzymać, tutaj przygotować, tutaj przekroczyć tą granicę, gdzieś być może zaraz za rzeką zapłacić te cła. Tu być może była karczma, która przyjmowała ludzi podróżnych w tym miejscu, więc to wszystko wpływało na to, że to Zabłocie już miało taki pierwszy bodziec do
rozwoju funkcjonalności samej osady. Tutaj też wymieniłem kilka takich dat związanych z funkcjonowaniem, które dają nam pojęcie o tym, jak ta osada była liczna, ile inwentarza, bo ta data 1537 mówimy o rejestrze poboru podatku rogowego, czyli od poroża krowiego. I tutaj mamy wyraźną informację zawartą w dziejopisie Komonieckiego, zresztą o tym, że tenże podatek rogowy w tym przypadku pobierany był przeznaczony na pierścień dla królowej Jadwigi, któraż to miała wyjść za Joachima II Hohenzollerna i właśnie tenże pierścień był tym pierścieniem ślubnym, a zgodnie z informacją i wyliczeniami w Zawłociu w tym czasie pobrano podatek od 70 krów. Tutaj daję też Państwu dodatkową informację o tym, że od jednej krowy pobierano 2 grosze, a 1 złoty w owym czasie liczył 30 groszy. Nie był to taki przelicznik jak dzisiaj 1 do 100, ale 1 do 30. No i tutaj mamy rok 1553. Bardzo ważna informacja, bardzo ciekawa informacja o tartaku, bo jeszcze o jednej ważnej sprawie związanej z wodą i generującej zyski nie wspomniałem, drodzy Państwo. Pierwsze szlaki handlowe, jakie możemy spotkać, nieważne czy w Europie, czy na świecie, powstawały w dorzeczach rzek. Bo to rzeki swoją siłą, swoją energią drążyły koryta górskie, drążyły kotliny, tworzyły na nabrzeżach dogodne szlaki komunikacyjne. Zanim Rzymianie w Cesarstwie Rzymskim nie rozbudowali systemu dróg, to oczywiście korzystali z tego, co natura dała, czyli wypłaszczeń śródrzecznych dolin, bo tak to działało. I u nas na północy Europy było podobnie. To wzdłuż rzek spodziewamy się funkcjonowania wszystkich szlaków handlowych. Te rzeki również były miejscem spławu drewna. I to też jest bardzo ważna sprawa, bo już od bardzo wczesnych lat, chociażby w dziejopisie Andrzeja Komońskiego, mamy wzmianki o tratwach spławianych i w Lisakach Zabłockich, i Żywieckich, tratwach spławianych wzdłuż rzeki Soły do Wisły i dalej w niektórych przypadkach aż do Gdańska. W różnych celach to drewno spławiano. Ale skoro drewno tutaj docierało, skoro było ono podstawowym materiałem budowlanym, budulcem, to oczywiście aż prosi się o to, aby założyć tartak. I pierwszy tartak na tym terenie wzmiankowany jest w roku 1553. Jest to jedna ze starszych informacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie czegoś, co ma już znamiona przemysłowej działalności prowadzonej na omawianym terenie. Kolejna informacja to rok 1554. Bardzo fajna, rozbudowana. Gdybyście Państwo sięgnąć, ja specjalnie nie rozwijam tego tematu, bo to by był temat poboczny, ale w roku 1554 rozstrzyga się wieloletni, wcześniej toczony spór między mieszkańcami wsi Zabłocie a mieszczanami żywieckimi o grunty leżące po lewej stronie Soły, a więc po stronie, o której teraz cały czas opowiadamy, o której cały czas mówimy. Tutaj było wiele sytuacji spornych, bo po pierwsze znajdował się tutaj na tym terenie Las Kabat. Tutaj niedaleko stąd opodal, gdzie mamy dzisiaj centrum ogrodnicze Szarotka i centrum handlowe, rejon energetyczny. Tenże las od wieków przypisany był jako włości miejskie. To z tego lasu mieszczanie pobierali drewno. Ale zdarzało się, że po to drewno sięgali też mieszkańcy Zabłocia, co generowało oczywiście spory. Co więcej, poniżej lasu Kabat, na wypłaszczeniu dziś zwanym Łączki, znajdowały się m.in. stawy. Stawy, dwa duże stawy rybne, 5 małych, zwanych gołubiowskimi. I te stawy, drodzy Państwo, zasilane były z sadzawek. Ciekawostka, nie z rzeki Soły, ale z rzeki Sienki. A więc tą wodę prowadzono od góry przez te stawy, sprowadzając je na dół. I aby te stawy były odpowiednio zasilane, wymagały oczywiście odpowiednich prac melioracyjnych w celu oczyszczania, odmulania kanałów zasilających i doprowadzających i odprowadzających. Robili to mieszczanie miasta Żywca, mieszkańcy Żywca, natomiast wymagało to ingerencji w strukturę pól mieszkańców Zabłocia. Ci z kolei oburzali się, bo bez względu na porę roku, być może na zbiory, być może na zasiewy, ale ktoś im tam po tych polach chodził, czynił szkody, to wywoływało wieloletnie spory i dopiero w roku 1554 Jan Komorowski, kasztelan połaniecki, właściciel tychże dóbr, rozstrzygnął jednoznacznie, sypiąc kopce na granicy Łączek, sypiąc kopce na granicy Kabatu, aż do miejscowości Stara Leśna, czyli wysoko w górę, bo tam kończyły się majątności miasta Żywca, samych mieszkańców miasta. I od tego momentu Zabłocanie już nie mieli prawa ingerować w strukturę lasu Kabat. Już zrzekli się, musieli się zrzec, bo to było narzucone odgórnie tego terenu wypasowego na terenie dzisiejszych Łączek i tego wypłaszczenia
przy ulicy Łączki właśnie i dostępu do stawów. Za to otrzymali jako zadośćuczynienie tereny pastwiskowe na Grojcu po drugiej stronie rzeki Soły. To miało ten spór zamknąć i chyba zamknęło, bo i sam Komoniecki w swojej kronice już nie nawiązuje do tego sporu, do jego sytuacji prawnej. Myślę, że to na tym zakończyło się. Rok 1667 to jest pierwsza wzmianka inwentarzowa. Ciekawa o tyle, że mamy już wymienione nazwiska. Ja je tutaj podaję w tych dwóch inwentarzach, które tutaj cytuję i ten wcześniejszy, ten 715 roku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele razy mówimy o mieszkańcach Zabłocia, których już nie mamy tutaj, o przedstawicielach diaspory żydowskiej na przykład, czy wielkich przemysłowcach związanych z Zabłociem, których nie ma. Natomiast w tych inwentarzach pojawiają się nazwiska, które nam są bardzo dobrze znane do dnia dzisiejszego, bo to są być może ci protoplaści rodów funkcjonujących na terenie Zabłocia do dnia obecnego. Zobaczcie Państwo, mamy większość nazwisk, to są nazwiska, które do dziś występują. Herzykowie, Stokłosowie, Sanetrowie, przedstawiciele rodziny ceglarzy i wójtów tutejszej gminy przecież, stawarzy, mrowców, hazuków, biernatów, kłusaków, no oczywiście sopków, bielów, bujaków i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest to, że pod rokiem 1667 funkcjonuje pierwsza wzmianka o młynarzu, a więc drodzy Państwo, oprócz tartaku mamy młyn, więc już też bardzo ciekawa informacja o tym, że taka działalność była prowadzona. Dlaczego akcentuję te związki właśnie z tartakiem, właśnie z młynarzem? Bo chcę Państwu uświadomić, że drugim elementem wpływającym na rozwój Zabłocia, pierwszym była ta nowa, tak zwana druga lokacja miasta, drugim elementem niezwykle ważnym dla rozwoju tej miejscowości, choć później bagatelizowanym, jest woda. To właśnie rzeka jako miejsce transportowe, to właśnie rzeka i jej cieki specjalnie tutaj stworzone sztucznie odnogi, a niektóre nawet być może naturalne odnogi rzeki Soły wykorzystane później w procesach technologicznych były tym elementem, który pozwalał na rozwój działalności. Bo nie mamy wątpliwości, że i młyny i tartaki działały w oparciu o wodę. Tak to w owym czasie wyglądało. Tutaj podsumowałem, że mniej więcej 20 rodzin kmiecych gospodarujących na 22 półrolkach. Tam wcześniej miałem informację w tej poprzedniej, bardzo też ciekawą, mowa o tym, że wieś założona była na trzech łanach. Możemy sobie próbować wyobrazić dokładnie, jak wielka to była wieś, jaki areał zajmowała. Jeszcze mamy jedną wątpliwość. W owym czasie funkcjonowały trzy rodzaje miary zwanej łanami. Łan frankoński, flamandzki i łan polski. Tutaj ten polski pojawia się w centralnej Polsce dosyć wcześnie, natomiast tu pytanie, skoro przyjmuje się, że skoro miejscowość Żywiec i miejscowości ościenne prawdopodobnie lokowane były na prawie magdeburskim, to z tym prawem magdeburskim najbliżej prawnie i lokacyjnie jest łan frankoński. Ja tutaj zamieściłem mniej więcej informację, że jeden łan to jest, przyjmuje się od 22 do 25 hektarów, więc gdybyśmy te trzy łany przeliczyli na hektary, bo to jest nam dzisiaj bliższe do przeliczenia, to mamy około od 66 do 75 hektarów. Jak to porównać? No wyobraźmy sobie park, który ma 26 hektarów. Drodzy Państwo, i to są trzy powierzchnie dzisiejszego parku, to jest osada Zabłocie, o której w tej chwili wspominamy od średniowiecza. Ta osada, gdybyśmy chcieli powiedzieć, albo inaczej, gdybyśmy chcieli to jeszcze inaczej pojąć, to zapytacie Państwo, dlaczego nie była większa? Dlaczego na przykład nie miała czterech łanów? Dlatego, że te trzy łany w momencie założenia już były gotowe do zasiedlenia. To znaczy, musimy pamiętać o jednym, że w czasach, o których mówimy, nie było tu pustek. 90% Kotliny Żywieckiej to były lasy. Więc aby te trzy łany zasiedlić, ktoś je musiał kiedyś wypalić, wyrąbać, zrobić tak zwane cerchle, wypaleniska, przygotować do pracy rolnej. Być może część wykonała rzeka, być może część wykonali ludzie, ale wszystko, co naokoło, w czasie, o którym mówimy, było lasem. I aby przysposobić sobie większą część gruntu, pozostałą część gruntu, wymagało to olbrzymiego nakładu pracy. Drodzy Państwo, ale wróćmy do tej strony. Mamy też kolejny inwentarz 715 roku, który wspomina 22 rolników. Znowu pojawiają się bardzo fajne nazwiska i tutaj pojawia się po raz pierwszy, szczególnie zwracam uwagę, Marcin Pawlus, przedstawiciel bardzo zasłużonej rodziny dla tego terenu, choć w owym czasie jeszcze z Zabłociem niewiele miał wspólnego, bo przy jego nazwisku w inwentarzach pojawia się dopisek privilegat, to jest określenie o zwolniony, uprzywilejowany. Z czym się wiąże tenże właśnie wniosek? Ano z tym, że jego dziad Urban Pawlus
otrzymał od Jana Kazimierza w zamian za odebrane mu wcześniej ziemię na terenie wsi Leśna Stara albo Leśna Górna. Tamte ziemie przeznaczono na wówczas powstający folwark i Jan Kazimierz, a właściwie Marcin Piegłowski, administrujący Żywcem i Zamkiem Żywieckim w jego imieniu, dał mu te ziemię na za zabłociem leżące, bo tak to się w owym czasie mówiło, i z racji tego, że był pokrzywdzony na tej transakcji, bo dostał surowe na pniu, jakbyśmy to powiedzieli, ziemię, które częściowo musiał sam wykarczować, sam w jakiś sposób do tej trójpolówki przysposobić, bo taki był system uprawy ziemi rolnej w owym czasie. Więc skoro był pokrzywdzony, w tym samym dokumencie Jan Kazimierz dodaje mu taki właśnie tytuł privilegiatu, czyli na wieki zwolniony z wszelkich danin należnych Zamkowi Żywieckiemu. I z tego tytułu rodzina Pawlusów korzystała aż do wieku XIX, bo tak to, drodzy Państwo, funkcjonowało i te prawa były przestrzegane. Tutaj też pojawia się, drodzy Państwo, po raz pierwszy karczmarz, a więc mamy człowieka, który prowadzi karczmę. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wymienieni są też dwaj młynarze. I tutaj też ciekawa sprawa. Pojawia się Grzegorz Szafrański jako młynarz numer jeden. I drugi młyn prowadzony przez tegoż właśnie privilegiatusa Marcina Pawlusa, przy którym jest informacja. Bo tutaj, w przypadku młyna, podatek opierał się na czymś innym. I tutaj już nie był zwolniony, ale płaci tylko młyńskiego 10 zł. Nie płaci żadnych danin na rzecz dóbr żywieckich, na rzecz dworu, ale płaci tylko te 10 zł jako podatek od działalności technologicznej, od działalności młyńskiej. Drodzy Państwo, i tutaj jest taka mapka, która jest też bardzo ciekawą mapką, ukazującą układ tychże łanów, o których Państwu mówię. Na terenie Zabłocia można zaobserwować nakładanie się dwóch średniowiecznych układów przestrzennych. Wcześniejszy to jest ten układ łanów i łany żywieckie, układ łanów, ich bieg nawiązuje idealnie do układu łanów zabłockich. Można by sugerować, że obie struktury były wyznaczone w tym samym okresie historycznym, w tym samym okresie zaczęły funkcjonować. Natomiast ciekawostką jest to, na to nakłada się kolejna bardzo ciekawa forma osadnicza, zwana zarąbkami, a u nas na Zabłociu placami, bo tak też do dzisiaj się to nazywa. I te właśnie place, o których mówimy, to są późniejsze, dalsze, peryferyjne części Zabłocia, które z latami dorastają, przyrastają do tejże miejscowości, powiększając jej areał. Niewątpliwie najmłodszy z tych wszystkich, najpóźniej powstały, byłby ten zarąbek Pawlusów, o którym Państwu mówiłem, Urbana, który otrzymał w roku 1655 i w owym czasie w dokumentach jest nazwa Nad Zabłociem, a więc widzicie Państwo, to jeszcze nie jest Pawlusie, o którym dzisiaj mówimy, bo o tym terenie cały czas wspominamy, ale Nad Zabłociem, dopiero potem wchłoniętym przez tą osadę. Co zmuszało ludzi do tego, aby w miarę dobrze przygotowanej ziemi uprawy rolnej przenosić się na ugór leśny i wyprawiać tą ziemię, walczyć o tą ziemię, walczyć o ten areał od nowa. Otóż, drodzy Państwo, sytuacja była bardzo prosta. Szczególnie wiek XVII był wiekiem, kiedy w Polsce powstaje, rozwija się bardzo dynamicznie, chociaż to już działało nieco wcześniej, szczególnie w dobrach kościelnych, w dobrach zakonnych, ale w majątkach szlacheckich powstaje coś takiego jak gospodarka folwarczna. Powstają folwarki. Gdybyśmy chcieli porównać albo przybliżyć Państwu formę gospodarki folwarcznej, czym to się różni od dotychczasowej gospodarki, to jest ni mniej, ni więcej, ale gospodarstwo ekonomiczne nastawione na produkcję, w którym pracownicy nie są właścicielami terenu, nie są właścicielami gruntu, są tylko pracownikami. Pracują i mieszkają, właściwie mieszkają za to, co wypracują. Dostają lokum, dostają domy, być może udział w części płodów rolnych, natomiast całość dochodu z folwarku jest dochodem właściciela gruntu. W tym przypadku możemy mówić o Mikołaju Komorowskim, który po 1608 roku zakłada na przykład folwark starożywiecki, folwark obszar Sporyszu. Z czym to się wiąże? Wyrugowuje ludzi z tamtych terenów, bierze dobrą, przygotowaną rolniczo ziemię, wyrzuca ludzi pracujących na tej ziemi i mieszkających, i ci ludzie mają dwie możliwości. Albo pozostają pracownikami folwarku, jeżeli są na tyle biednymi i bez możliwości pracy dalszej i
wyrębu lasu na przykład, a więc nie jest to rozbudowana rodzina wielopokoleniowa, która całą grupą osadniczą może się przenieść w nowe miejsce i pracować, aby tą ziemię na nowo pozyskać. Ci ludzie zostają pracownikami folwarków. Natomiast cała reszta musi się wynieść, szukając nowego miejsca osadniczego. To powoduje powstawanie tych właśnie zarąbków, tych właśnie placów. W prawie ówczesnym funkcjonowało to w ten sposób, że od 2 do 5, czasami jeżeli teren był szczególnie trudny i więcej lat, ludzie ci byli zwolnieni z wszelkich danin na rzecz dworu. Ale tak dobrze nie było, że oni do końca życia i swojej działalności byli zwolnieni. Nie. Po kilku latach przychodził do nich poborca podatkowy i mówi: dobra, skończył się wam ten okres przysposobienia, macie już dom, macie już pole, są dochody, gospodarka funkcjonuje, czas, abyście te podaniny na rzecz dworu świadczyli. I tak też było w tym przypadku. To właśnie powstawanie tych folwarków, szczególnie za Mikołaja Komorowskiego, który prowadząc taką, a nie inną gospodarkę na żywiecczyźnie, szukał wszelkich możliwych środków, aby dywersyfikować dochody majątkowe, i to też wiązało się z tego typu działaniem. To on po raz pierwszy zlikwidował dawną część osadniczą Starego Żywca, zmieniając jej formę administracyjną z osady na folwark, na wieś. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, drodzy Państwo. Nie wiem, czy wiecie, kiedy zlikwidowano na naszym terenie folwarki. Co zlikwidowało folwarki na naszym terenie, gospodarkę folwarczną w kraju takim jak Polska? 6 września 1944 uchwała o reformie rolnej manifestu PKWN. Do tego czasu w wielu miejscach w kraju funkcjonowały ni mniej, ni więcej folwarki. Zauważcie Państwo, jak płynnie we współczesnych czasach dokonano przejścia z gospodarki folwarcznej, a więc częściowo niewolniczej, w gospodarstwa kolektywne, które były tak modne za komuny, prawda? Te PGR-y, SKR-y, to była kontynuacja tego samego systemu. To jest rzecz niesamowita, kuriozalna, ale tak to działało w naszym tutaj geopolitycznym położeniu, że dopiero XX wiek, a właściwie lata 80. zmienił tą strukturę. Część reformy rolnej poświęcono na kolektywizację tych majątków, więc podzielono je, rozdano prywatnym użytkownikom, prawda? Ale te dobrze prosperujące funkcjonowały dalej. Na Żywiecczyźnie mieliśmy przykład. Majątek w Lipowej, majątek niedalekim Wieprzu, drugim Wieprzu, bo tam były dwa majątki rolne. To były majątki działające dalej w strukturach założone w czasach folwarcznych, a działające do XX wieku jako właśnie tego typu gospodarstwa. I drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli teraz zastanowić się, czy mamy jakieś ślady po tym układzie średniowiecznym, które mogłyby nam jeszcze faktycznie wyjaśnić albo powiedzieć, no może facet ma rację, może to nie są jakieś prawdy objawione, ale gdzieś ślad funkcjonuje. Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, może już nie takie stare, ale jednak, zobaczcie, spacerując po Zabłociu, można zobaczyć coś takiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest chyba najstarszy na Zabłociu ciek wodny, związany z działalnością przemysłową tartaczno-młynarską, a w tym przypadku zaopatrzenie browaru w wodę. Ciekawostką jest to, że konserwator wojewódzki chyba w ogóle nie ma świadomości tego, że coś takiego w długości 0,5 kilometra funkcjonuje. Co więcej, w górnej części ujęcia po lewej stronie rzeki Leśnianka i w dolnej części zachowane są do dziś resztki, dobrze zachowane resztki działań hydrotechnicznych, a więc na górze mamy ujęcie z murem wysokości 2 metrów, sugerującym, że w tamtym miejscu mógł funkcjonować młyn, bo jest to mur, który pozwalał na zastosowanie koła nadciębiernego albo śródciębiernego, czyli tego biorącego wodę z połowy wysokości. Dalej w ścieżce, która biegnie dziko koło tego miejsca, widać resztki muru kamiennego, sugerującego, że tam jakiś budynek faktycznie funkcjonował. Na wysokości browaru, na wysokości bloków, które powstały za browarem dokładnie, kolonia 88, tak bodajże browarna 88 z tyłu tam, widać wyraźnie rozgałęzienie, tak zwany kanał ulgi, czyli miejsce, w którym w razie dużego stanu wody można było tą wodę za pomocą otwarcia wypuścić z powrotem do Leśnianki, aby nie niszczyła urządzeń hydrotechnicznych, a jeżeli był niski poziom wody, to ta woda mogła iść tym ciekiem dalej do browaru i do młyna. To jest pozostałość właśnie tego typu działalności. Być może ostatnia na Zabłociu, na 2 murkach, zarastająca, zasypywana systematycznie śmieciami i niszczona przez czas i sam browar, bo browar też dokonał ostatnio wielkich zniszczeń. Gdybyście Państwo też chcieli zobaczyć, jak wyglądało umocnienie hydrotechniczne tych dawnych cieków wodnych, kanałów, które biegły przez całe Zabłocie i nie tylko Zabłocie, to tu jest ślad na Leśniance w dolnym biegu, już na wysokości tak zwanej nowej plaży miejskiej, gdy jeżeli się przyjrzycie, to pod obecnym nasypem widać wyraźnie
stary system umocnienia wałów przed erozją. Od razu podpowiadam Państwu, to jest już system z początku XIX wieku, z czasu, kiedy prostowali ten odcinek. Bo jeżeli przyjrzycie temu odcinkowi biegnącemu od mostu przy browarze, to ten odcinek ma prawie idealnie prowadzoną linię prostą. Ta linia prosta nie występuje w naturze, szczególnie w rzekach górskich, a jeżeli przespacerujecie się wzdłuż obecnej Welosoły na drugą stronę kładki, to tam w tej trawie widać wyraźnie stare koryto, już niefunkcjonujące, stare koryto leśnianki, które pierwotnie niegdyś meandrowało i miało nieco inne ujście do rzeki Soły. Ale tutaj widać wyraźnie, jakie rozwiązania stosowano w celu umocnienia brzegu przed erozją. Właśnie paliki pionowe oplecione faszynami, a pod tym była faszyna układana w formie plecionki koszykowej w poziomie, która jeszcze powodowała, że ta erozja wału właściwie wchodzącego już na brzeg nie była tak ostra i tak sukcesywna, aby wpływać na zmianę koryta samej rzeki. To są szczególiki. Drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli jeszcze sięgnąć do najstarszych zabytków Zabłocia, to mam pytanie, czy wiecie, do czego musielibyśmy sięgnąć? Do kapliczek, niestety, bo to są najstarsze przykłady tej małej architektury, ale jednak nic więcej, nic starszego niż kapliczka z 1718 wieku stojąca pod dębami, czy ta bliżej, nie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wynikało to z tego, że miejsce, o którym wspominamy, że miejsce, o którym mówimy, przechodziło tak gwałtowne zmiany na przestrzeni ostatnich 150 lat, że te właściwie ślady możemy dojrzeć tylko w takich elementach, jak tutaj Państwu pokazywałem, bo wszystko, co później po prostu narosło na tą strukturę. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówimy, tego dawnego brodu, a potem dawnego mostu, który ułatwiał przebycie rzeki Soły z jednej strony na drugą. A w plakacie, drodzy Państwo, posiłkowałem się mapą bardzo starą z roku 1778, gdzie mapa bardzo fajnie pokazuje nam to, w ujęciu administracyjnym, o czym Państwu wspomniałem, zwróćcie uwagę, rzeka Soła, Grojec, Koszarawa, zobaczcie Państwo, tutaj też widać, ile odnóg te rzeki miały. Te rzeki nie były tak utrzymane, jak mamy je dzisiaj, one nie były tak hermetyczne, sterylne, proste. Tam przyroda robiła swoje i rzadko kiedy posuwano się do wielkich działań melioracyjnych, do wielkich działań regulacyjnych. W przypadku Żywca tym pierwszym wielkim budowniczym działań melioracyjnych był ksiądz Franciszek Augustyn, o którym wspominałem już wielokrotnie, bo to on jako pierwszy budował takie z prawdziwego zdarzenia wały umocnieniowe. Ale co jest ciekawe na tej mapie? Zobaczcie Państwo, mamy Żywiec i ta czerwona linia biegnąca z jednej strony na Bielsko, z drugiej strony na południe Europy, bo to jest druga bardzo ważna rzecz, właściwie trzecia już, drodzy Państwo, trzecia, bo mieliśmy lokację miasta, potem woda, która była rzeczą niezbędną do życia i do procesów technologicznych i ułatwiającą właśnie chociażby wymianę handlową w postaci tratw na przykład, a to jest trzecia rzecz, drodzy Państwo, wytyczenie cesarki. Nieco wcześniej, a więc w czasie, kiedy powstaje ta mapa, już istniał odcinek biegnący ze Lwowa przez Kraków na Wadowice. Istniała potrzeba skomunikowania, to jak Państwo domyślacie się, są czasy już panowania nieboszczki Austrii, istniała potrzeba skomunikowania południowych stron i ułatwienia komunikacji ze stolicą Wiedniem, więc tutaj bardzo szybko inżynierowie skupieni w odpowiednim zarządzie przystąpili do planowania i przeprowadzenia tejże drogi. Przeprowadzono ją, jak Państwo wiecie, przez Przełęcz Kocierską, co budziło wiele kontrowersji, bo niektórzy uważali, że można by ją było prowadzić prostą, łatwiejszą drogą dołem. Nie wiemy, co wpłynęło na to. Wybrano być może najkrótszy wariant, później nastręczający wiele problemów technicznych, chociażby pogodowych, atmosferycznych, ale trudno, nie o tym mówimy. My mówimy o tym odcinku, który pojawia się tutaj. A więc mamy ulicę Kościuszki, która też jest elementem tego ciągu komunikacyjnego, bo przez środek Żywca nam ten trakt podprowadzono, co bardzo dobrze robiło miastu. No i oczywiście mamy te szlaki. Zobaczcie, jak mechanicznie szlaki wcięto. Dla ówczesnych inżynierów nie były ważne rozwiązania komunikacyjne, to znaczy tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no połączmy przysiłek A z przysiłkiem B i poprowadźmy tą drogę wzdłuż tych domów. Zobaczcie Państwo, bo na tej mapie mamy jeszcze ślad tego założenia średniowiecznego. Całe życie Zabłocia skupia się gdzie? Rzeka Soła, mnóstwo wysp, mnóstwo cieków wodnych, które płyną w lewo, w prawo, młynówek, tartaków i tak dalej, i tak dalej. I to tu, sądząc z tych plamek, skupia się całe życie ówczesnego Zabłocia. Gdybyśmy chcieli szukać śladów tego Zabłocia, to musielibyśmy się właśnie udać na teren dzisiejszej garbarni, zakładów tam funkcjonujących, a więc tartaku, dawnej rzeźni i przejść się ulicą Garbarską aż do Papiernika i dalej wzdłuż Młynówki mniej więcej mielibyśmy centrum ówczesnego
Zabłocia. Skoro była to wieś, nie wypracowała żadnego placu, bo wsie też przechodziły pewne ewolucje, były wsie łańcuszkowe, były wsie tak zwane promieniste. Układ wsi zależny był od położenia terenu, od terenu, w jakim wieś była założona. Więc jeżeli był miejsce wypłaszczone, ten rozmach mógł rozchodzić się na boki i ten impuls osadniczy sięgał wszędzie równo. Więc ta wieś często generowała jakieś takie umowne centrum. Być może był to kościół, koło którego skupiało się życie, a koło kościoła powstał plac, który był targowiskiem, a potem być może rynkiem. W przypadku Zabłocia tak nie było. Niestety nie mieliśmy tego właśnie głównego obiektu sakralnego, bo zawsze była to parafia podległa Żywcowi i na tym mieszkańcy Zabłocia skupiali się. Nie było tej inicjatywy, aby wybudować tutaj, ufundować odrębny kościół, a być może to by było tym asumptem do tego, aby zrodziło się coś takiego jak jądro osady, jak późniejszy rynek. Do dziś tego w Zabłociu nie ma. Wytyczono, zobaczcie Państwo, jak strzelił po linii prostej cesarkę i zauważcie, to jest ta trzecia dominanta, która powoduje, że od momentu powstania, a zauważcie ile lat budowano tą drogę. 4 lata budowy odcinka drogi od Wadowic przez Przełęcz Kocierską, Kociesz w kierunku na dół, na Zadzielę, Żywiec, aż do granicy, drodzy Państwo, do Czadcy. 4 lata wybudowano odcinek drogi, bitej, solidnej, utwardzonej, zdatnej do przejazdu dla wszelkich pojazdów. Ale widać z tego, że drodzy Państwo, skoro mapa pochodzi z 1778 roku, to jeszcze przez długi czas to całe życie skupiało się wokół tych domów tutaj usytuowanych u początku tych łanów, bo łany te biegły w osi północ, przepraszam bardzo, wschód-zachód, to jest ta krawędź wschodnia. Jedynym ograniczeniem tej krawędzi wschodniej była rzeka Soła. Oczywiście te domy możemy domyślać się i tak chyba faktycznie było. Te domy były budowane w pobliżu Soły, ale na tyle daleko, żeby to było bezpieczne w razie wezbrań wiosennych czy jakichś tam śródrocznych powodzi. To wszystko wiązało się z bezpieczeństwem. Natomiast łany biegły w układzie wschód-zachód i biegły aż do wsi Leśna, wsi Lipowa. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która daje nam nieco inny, bo to jest mapa bardziej plastyczna, z układem urbanistycznym, bardzo fajna i bardzo wiele wnosząca, ale kolejna mapa to jest kataster, zobaczcie Państwo, i tu jest to, o czym mówię. Tutaj widać na tym katastrze o rok 885 ten układ łanów, o których mówimy, północ-południe, ale te plamy, które tutaj Państwo widzicie, osadnicze, takie większe skupiska, niestety mapę nie mam w lepszej jakości, te plamy osadnicze to jest przykład tego właśnie wtórnego zasadzania tych placów, tych zarąbków. To są miejsca, które pozyskano w drodze wyrębu, obróbki, osadzone przez często jedne rody i tak czasami też bywa do dnia dzisiejszego. Czasami zwane od tych rodzin do dnia dzisiejszego umownie w tej nomenklaturze zabłockiej, tak a nie inaczej, od nazwisk tam ludzi mieszkających. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która też jest kolorową, choć nie dotyczącą Zabłocia, ale chcę Państwu coś właśnie pokazać, bo mapa jest 844. Ja tutaj napisałem, że nie jest to mapa Zabłocia, ale mapa gruntów sąsiadujących z Zabłociem, dających nam pojęcie o tym, jak te cieki były położone. I tu jest bardzo ważna jedna fajna informacja. Na początku mówiłem Państwu o tym, że to miejsce tutaj zaraz za mostem, to jest to pierwsze dogodne miejsce do przejścia jako brud, prawda? A to jest mapa, która stanowi dowód, dlaczego ten brud tutaj mógł powstać. Dlaczego nie powstał na wysokości Zadziela czy Pietrzykowic. Jeżeli byśmy popatrzyli na mapę fizyczną z ukształtowaniem terenu, to zauważylibyśmy, że rzeka Soła, płynąc w kierunku północnym, wcina się w przewyższenia, pewne wzniesienia na brzegu, lewym brzegu rzeki Soły, podbywając ten brzeg i czyniąc tamten brzeg bardzo stromym i bardzo głębokim w tamtym biegu koryta. To miejsce jest najpłytsze. Jeżeli do tego dodamy, zobaczcie Państwo, wyspy, które często w inwentarzach pojawiają się jako wyspy, a więc były, skoro pojawia się nam w inwentarzu na przykład z tego 715 przypadku Żywca wyspa objęta zbiorem podatków, uwzględniona jako pastwisko, to znaczy, że ta wyspa funkcjonowała przez dłuższy czas, na tyle długi, że mogła tam urosnąć trawa. Nie były to lite żywe kamienie, ale już zasypana ziemią, już zarośnięta trawą, gotową do jakiejś prostej formy gospodarowania. Dlatego objęto ją podatkiem. I to te wyspy niewątpliwie były
tym elementem ułatwiającym pokonanie. Nam by się wydawało, że pokonujemy dwie rzeki połączone w jedno, prawda? A więc powinno być głęboko. Ale ten układ wysp funkcjonujący aż do XIX wieku, drodzy Państwo, był tym elementem, który właśnie ułatwiał przejście rzeki w tym, a nie w innym miejscu. Ktoś mógł już tutaj dokonać przejścia, bo pokonywał jeden odcinek z wyspą, drugi, a i ta wyspa na pewno była tym elementem, który znacznie ułatwiał budowę jakiegokolwiek mostu, prawda? Bo nie pracowaliśmy całej długości mostu w korycie rzeki, ale mieliśmy ten moment, gdzie mogliśmy ten most posadowić nieco solidniej właśnie na takim wypłaszczeniu. I tutaj jest fajna moja konkluzja, drodzy Państwo. Mówiliśmy o łączkach tych przez Jana Komorowskiego przekazanych mieszkańcom Zabłocia. To jest ten teren. To tu, zobaczcie, później zwany Zawodą albo Zawody, jak na tej mapie widać, bo jest to mapa austriacka. Widać wyraźnie, jakie to było wypłaszczenie. To był teren niegdyś użytkowany przez mieszkańców miasta jako Zabłocie. Zabłocie, Boże, jako pastwisko. Przepraszam Państwa za przejęzyczenie. Chcę myśleć szybciej niż mówię. Natomiast widać wyraźnie biegi koryt. Niewątpliwie to koryto tutaj rozdwajało się i w dwóch kierunkach Sienka i druga rzeczka, która też również tutaj płynęła, którą też wielokrotnie, o której wielokrotnie wspominaliśmy, mówiąc o chociażby futrzarni żywieckiej czy zakładach chemicznych, bo tam na tych mapach, które Państwu pokazywałem, a jedną z nich jeszcze chyba pokażę, ta rzeczka się pojawia. Ta właśnie ważny element, który jest rzeką. Gdybyśmy chcieli szukać miejsca, gdzie Jan Komorowski kazał usypać kopce, to idealnym miejscem byłaby ta granica, drodzy Państwo. I kto wie, czy gdybyśmy się nie udali w kierunku północnym, w kierunku Lesnej dzisiejszej i Siennej, nie znaleźlibyśmy w polach miejsca, które jeszcze być może wskazywałoby na funkcjonowanie tego typu znaków, bo kopce te nie mogły być małymi ziemiankami. To musiały być znaczne obiekty techniczne, które ułatwiały ten podział, jasno nam mówiły, tu dalej nie mamy prawa orać, tu dalej nie mamy prawa się kręcić, bo to jest już żywiec. Widać też wyraźnie, jak kabat jeszcze w tym czasie, w XIX wieku, teren po dawnym lesie był wycięty, wyłączony z gospodarowania. Widać wyraźnie dawne ujęcie glinianki cegielnianej, cegielni, która już w średniowieczu na terenie Żywca funkcjonowała. No i oczywiście droga cesarska, ten odcinek w kierunku Bielska, o której przed chwileczką wspominaliśmy. Gdybyśmy mogli przelecieć samotnie, ja tutaj specjalnie pobrałem taką mapę z Google. Zobaczcie Państwo, widać wyraźnie, fajnie w tym układzie, ten układ dawny łanowy, który jeszcze funkcjonuje, ale zwróćcie uwagę, że on funkcjonuje tu na wysokości jeszcze ulicy Piaskowej, Żwirowej, Wczasowej, wyżej i powyżej współczesnej obwodnicy, a więc Lelewela, Słoneczna, tam wyżej. Natomiast tu, w okolicach tego trzeciego elementu wpływającego na rozwój, czyli dawnej cesarki i czwartego, o której za chwileczkę powiem, następuje zaburzenie, bo tutaj bardzo wiele dzieje się, tutaj dzielą się te działki na inne, łączą się w całość, więc powstaje zupełnie inny układ kartograficzny, zupełnie inny układ katastralny tego terenu. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków i tych najstarszych zmianek o zabudowie, a więc tutaj, przepraszam, sięgnę do tej urbanistyki, o której wcześniej powiedziałem, to niewątpliwie najstarszą wzmianką o tym, że na Zabłociu powstaje budynek murowany. To jest pierwsza pisana wzmianka o budynku murowanym. Jest to wzmianka zawarta, jak do Państwa domyślacie, w kronikach żywieckich Łukasza Augustyna, która mówi, że w 1837 roku pan Karol Schreter, on to inaczej pisze niż później się to właściwie pisało, wybudował wspaniały dom na polach zabłockich w pobliżu mostu. I teraz pytanie brzmi, czy chodzi o to, co Państwu tutaj pokazałem, bo Karol Schreter jest jednym z pierwszych protoplastów działalności papierniczej na Zabłociu. I to, co Państwo widzicie, to jest stara litografia ukazująca tą najstarszą papiernię, jaka tutaj funkcjonowała. Wcześniej Karol Schreter miał folusz, czyli przedsiębiorstwo działające. Wiecie Państwo, co to jest folusz? Folusz to jest przedsiębiorstwo, które z wełny produkuje filc. Za pomocą odpowiedniego nagrzewania, gotowania i zbijania powstaje bardzo mocna tkanina, bardzo mocny, bardzo odporny na zniszczenia materiał i to właśnie tym zajmował się Schreter. Schreter odkupił od księdza Augustyna wcześniej upadającą, działającą po drugiej stronie rzeki Soły na terenie Żywca papiernię, która z racji zamulenia i za zniszczenia kanałów w wyniku pewnej powodzi przestała działać. Ksiądz Franciszek Augustyn to kupił, licząc, że uruchomi tą działalność produkcyjną na terenie Żywca, przepraszam bardzo. Nie udało mu się to. Znalazł nabywcę, nabył to od niego właśnie Schreter, ale Schreter nabył to tylko po to, aby tą
firmę zlikwidować, zamknąć i aby tą działalność przemysłową, którą nabył formalnie, przenieść na Zabłocie. I nie wiemy, czy na miejscu swego Folusza, bo Folusz też wykorzystuje do celów produkcyjnych, koło młyńskie, też tam są pewne młoty, które biją tą wełnę, ale na miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje papiernia, powstaje ten stary zakład. Zobaczcie, z bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dach, były to tak zwane suszarnie, a tutaj zobaczcie Państwo, jest to jeszcze jeden element wodny, który powstaje nieco później, ale bardzo ważny dla dzisiejszego Zabłocia, a więc ten kanał zasilający niegdyś papiernie w tę wodę do produkcji, napędzający dawne koła, młyny do mielenia, bo to było bardzo ważne, młyny do mielenia drewna, substancji drzewnej. Jeżeli pójdziecie Państwo rzeką Sołą w kierunku Jazów i na Jazie zatrzymacie się, zobaczycie w koryto, to leżą tam takie masywne, wielkie kamienie okrągłe. I ktoś pewnie by się zastanawiał, co to za megality tam są, ale to są właśnie dawne pozostałości tej właśnie produkcji papierniczej opartej na mieleniu nie tylko szmat, bo to wyszło później, koła ścierne do ścierania szmat, a wcześniej z masy drzewnej. I to jest właśnie ten element, który był niezbędny, aby te koła ścierne napędzić, a więc kolejny element, o którym wcześniej mówiłem, woda. Mówimy tutaj o Szreterze raz, ale drugim budynkiem, który niewątpliwie należał do Szretera, jest ten budynek. I tu jest sporo wątpliwości, skoro ksiądz Augustyn pisze o tym, że wybudował w pobliżu mostu, no więc nie wiemy, czy chodziło o ten, chociaż stylistycznie ten budynek mógłby być troszkę młodszy niż informacja, o której wspominam, ale jednak też do tej rodziny należał. I jak widać, chociażby z tego, co tutaj jest nad samą bramą wejściową. Drugim zakładem, który był, tak jak i papiernia, niemalże wklejony w rzekę, który bez wody nie obyłby się, no oczywiście jest to, co działało tutaj za ścianą. Zobaczcie Państwo, też dosyć stara proweniencja, bo 846 winietę, którą na pewno znacie, prawda? A więc pierwsza parowa fabryka mydła Szymona Munka, na brzegu której, zobaczcie, na krawędzi której widzimy rzekę Sołę i być może relikt mostu, który tutaj wchodził w dzisiejszą ulicę Dworcową. No tutaj mamy pewne wątpliwości, czy to, co tutaj jest, nie było tutaj z tyłu bardziej. Co więcej, ta winieta, bo jest to winieta, papier firmowy, może być troszkę, można by przypuszczać, że jest troszkę z rozmachem przerysowana urbanistycznie, bo te budynki są bardzo duże, a mam w posiadaniu plany później chociażby budowy komina, rozbudowy kotłowni tutaj, która funkcjonowała na zapleczu tego budynku, właśnie w kontekście fabryki mydła. I na tych planach widać nieco inny układ budynków i budynki mniejsze. Nie tak rozbudowane, nie tak w masie usytuowane jak tutaj. Ale jest to ciekawy przykład tego, że rzeka, że woda jest tym elementem niezbędnym do działania, do rozwoju przemysłu. Pierwsze w formie handlowej, transportowej, komunikacyjnej. Czasy współczesne, bliższe nam, to oczywiście forma jaka? No forma napędowa wszystkich technologii, które były niezbędne. A potem, kiedy wchodzi para, no oczywiście też, mimo że mamy silniki parowe, to ta woda jest niezbędna. Chociażby do produkcji tejże pary. Drodzy Państwo, no i oczywiście czwarta, niezwykle ważna część tego rozpędu dla Zabłocia, to oczywiście budowa kolei. Drodzy Państwo, bo to, co było bardzo ważne, bo droga spowodowała, że ciężar gatunkowy osadniczy z czasem przeniósł się wzdłuż tej drogi, bo to było dogodne miejsce do transportu, do załadowania wozów, do rozładowania tychże wozów, do powstania karczmy, zajazdów, lokali, bo wygodniej było iść drogą, szczególnie od Żywca, wytyczoną, piękną, prostą, ubitą. Choć jak mówią dokumenty i prasa, szczególnie z początku XX wieku, bardzo zaśmieconą, często tumany kurzu wznoszone przez wiatr przeszkadzały mieszkańcom Zabłocia, o co oczywiście w pewnym czasopiśmie wychodzącym tutaj na Zabłociu apelowano, aby ten porządek w jakiś sposób utrzymać. Drodzy Państwo, pierwsze wybudowano ten 20-kilometrowy odcinek z Bielska do Żywca i na Żywcu trasa kończyła się, potem powstaje tak zwana trasa kolej transwersalna i ta kolej jest już tym przedłużeniem odcinka na południe i na Czadce, i na Wiedeń, i na Suchą Beskidzką i od tego momentu Żywiec staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych. Oczywiście wiele razy już wspominaliśmy o to, jak ważny był to węzeł kolejowy, jaki wpływ na rozwój kulturalny,
przemysłowy, osadniczy dla tego terenu generował. Natomiast no, należałoby tylko współczuć ówczesnemu miastu Zabłocie, że nie dopuściło do zbudowania tego typu węzła kolejowego. Ja Państwu zilustruję tylko w postaci zdjęć tę pierwszą fazę dworca, bo tak ten dworzec od frontu i od tyłu w owym czasie, w tej pierwszej fazie wygląda. Zobaczcie, nieco inaczej niż dzisiaj. Tu mamy tą fazę od ulicy Głównej, Dworcowej, a tu mamy fazę od zaplecza, czyli od strony dzisiejszych peronów kolejowych, bo mamy tu ni mniej, ni więcej, ale piękne dwie lokomotywy, które stoją jako dekoracja całego tego zbiegowiska. Być może jest to poświęcenie jakiegoś sztandaru kolejowego, austriackie, austro-węgierskie mundury, więc była to na pewno pewna gala. Niestety nie mam, mimo że zdjęcie jest w naszych zbiorach, nie mam informacji, z czym była związana. Jeszcze jeden ciekawy budynek, który tak mi się w kontekście narzucił, który funkcjonował w okolicach Zabłocia już w okresie międzywojennym, a którego też dzisiaj nie ma, to zobaczcie, taka duża strzelnica kolejowego przystosowania wojskowego funkcjonowała w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj sklep nieczynny, nie, sklep meblowy i przejście nad torami. To przejście znajdowało się tutaj, a jeżeli przyjrzycie się w bruk, resztki bruku, które znajdują się tam koło tych pawilonów takich nieudanych i sklepików, to jeszcze na przykład podstawa tego masztu, czy fundamenty wylewek tych schodów do dzisiaj są widoczne tam w tym żwirowisku koło dworca kolejowego, przechodząc koło obecnie remontowanego budynku. I tutaj posiłkuję się jeszcze jedną mapą, to jest rok 906, drodzy Państwo. Mapa, która już ukazuje nam te wszystkie formy połączone w jedno. Wszystkie te aspekty, bo mamy i zobaczcie, wodę, ale mamy już cesarkę, która biegnie, która jest już, jakbyśmy to powiedzieli, ukonstytuowana w terenie, obrośnięta w zabudowania, już znalazła swoje miejsce w krajobrazie, już generuje pewne działania i pewne zachowania, no i oczywiście mamy stację kolejową. Gdybyśmy chcieli to, drodzy Państwo, jeszcze raz na mapie narysować, jak to wyglądało w tych procesach osadniczych, no to mielibyśmy tą pierwszą fazę aż do czasu budowy drogi, gdzie mieszkańcy Zabłocia skupiali się w tym pasie, zobaczcie, w tym pasie koryta rzeki Soły i właściwie prowadząc gospodarkę rolną, opierali się na tej działalności rolniczej. Natomiast to, co dzieje się później, to mamy oczywiście cesarkę w tym odcinku, no i oczywiście trasę kolejową, pierwsze do Żywca, Bahnhof, tu mamy dworzec, a potem tą trasę kolejową biegnącą dalej na południe. I tutaj jest też jeszcze jedno spostrzeżenie, że skoro woda była tak ważna dla wielu co procesów produkcyjnych, nawet tych ostatnich 100-150 lat, to też widać to wyraźnie w położeniu wielu przedsiębiorstw, które funkcjonowały jeszcze w okresie międzywojennym na tym terenie, bo to jest taki prosty od cepa rysowany schemat, ale mamy rzekę Sołę i mamy ulicę Dworcową i zobaczcie Państwo, to co jest w pobliżu Soły, to co opierało się na sole i na ciekach wody, co wykorzystywało wodę w procesach produkcyjnych, jest elementem, które usadowiło się w pobliżu, w tej przestrzeni między drogą a rzeką. To są te przedsiębiorstwa, które zatarły nam ślady tego wczesnego osadnictwa. Być może funkcjonujące gdzieś jeszcze w terenie ślady funkcjonowania dawnej wsi, bo jakbyśmy wrócili do kilku map wstecz i zobaczyli, to tam w jednym miejscu na terenie dawnego Zabłocia funkcjonuje taki krzyżyk, co oznaczałoby kapliczkę. Być może to jest ślad na mapie katastralnej najstarszego obiektu sakralnego, który tutaj funkcjonował, którego dzisiaj nie znamy, ale nawet nie mamy dokładnie miejsca tego posadowienia. A po tej stronie, zobaczcie, mamy już arcyksiężęcy browar w Żywcu, ale też oparty o rzekę, bo tak mówiłem wcześniej, niewątpliwie i do dzisiaj, i w reklamach to wykorzystuje czystą górską wodę do swojej produkcji. Mamy fabrykę smarów Pacała, mamy Zabłocie, zakłady chemiczne, przetwórnia owoców. Oczywiście nie wymieniam wszystkich, bo tych przedsiębiorstw ta inwencja przemysłowa mieszkańców Zabłocia była olbrzymia. Tutaj jest też taka mapa, którą kiedyś pokazywałem, właśnie dotycząca zakładów chemicznych. Widać wyraźnie ten plac, gdzie dzisiaj jest przychodnia, zakład medyczny, przychodnia medyczna Medicus, z tym ciekiem wodnym, który zasilał w tym czasie woda, również, jak widać z dokumentów, które kiedyś cytowałem Państwu tutaj, wykorzystywana była i niezbędna była do celów rytualnych diaspory żydowskiej, bo to właśnie na bazie tego potoczku niebieskiej linii, która płynie tam i tutaj mamy już gminę wyznaniową, te budynki. To są budynki, które opierały się o potoczek i tam wyraźnie Państwu to czytałem i przedstawiałem, że zaleceniem przy powstawaniu zakładów było to, aby w żaden sposób nie skazić, nie zabrudzić tego cieku wodnego, bo to był ciek wykorzystywany w mykwie rytualnej, a więc do celów, do ablucji rytualnych w religii żydowskiej niezbędny i musiał być w odpowiednim stanie, należytym stanie utrzymany. Drodzy Państwo, jeszcze jeden ciekawy aspekt dotyczący właśnie tej urbanizacji, to jeden z elementów systematyzujących
życie, ułatwiających życie, poruszanie się, szczególnie osobom obcym po takim terenie jak wieś, jak miasto, jest oczywiście nazewnictwo. I tutaj Zabłocie jest o tyle ciekawe, że do lat II wojny światowej mieliśmy tylko dwie ulice określone w nazwie. Przy czym, drodzy Państwo, nie znalazłem ani jednego dokumentu gminnego zabłockiego, od razu to mówię, w którym nazwy te były sankcjonowane prawnie. Czyli dokumentu, który mówi o tym, że tą ulicę na tym odcinku nazywamy tak. Bo można też domniemywać jedną rzecz, że część ulic nazwano potocznie i ta nazwa potoczna utrwaliła się na tyle tutaj we wspólnocie, wśród mieszkańców, że używana była w drukach ulotnych, w pocztówkach, czy też w tytulaturze niektórych przedsiębiorstw winięta. Bo mamy, zobaczcie Państwo, jedną, ta główna cesarka od mostu do dworca, zwana przez pewien czas główną, przez pewien czas kolejową, bo pamiętacie Państwo te dokumenty z 30 lat dotyczące futrzarni, gdzie mowa jest o kolejowych, adresie Kolejowa 35, ale też wiemy, że po 35 roku po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego część tej drogi nazwano ulicą Józefa Piłsudskiego. I prawdopodobnie był to odcinek od mostu do wiaduktu kolejowego na Suchą, bo taki podział też mógł funkcjonować, prawda? A dalej funkcjonowała ona jako kolejowa. I drugą drogą, która pojawia się w formie takiej już administracyjnej, w książce adresowej, chociażby telefonicznej, i to na przykład spotkałem przy okazji żony Teresy Glasner, która mieszkała na ulicy Seroga 2. Drugą drogą, której nazwę nadano, była prawdopodobnie ulica biegnąca od dworca do papierni, nazwana w latach 30., przynajmniej na końcówce lat 30. ulicą Seroga. Pozostałe ulice były bezimienne i posługiwaliśmy się na pewno jako mieszkańcy Zabłocia bardziej nazwiskami, nazwami mieszkańców, placami czy jakimiś określeniami lokalnymi, na przykład przy młynie, przy mostku i tak dalej, niż konkretnym adresem. I kolejna rzecz, która pozwala systematyzować i w jakiś sposób ułatwiać życie, to jest oczywiście numeracja domów, na której bardzo często się posiłkujemy. To znaczy widzimy Zabłocie, czytając dokument z adresem, konkretnym numerem domu, widzimy Zabłocie oczami współczesnego człowieka. To znaczy dla nas to jest to łatwe, bo to musi być ten dom. Absolutnie nie, drodzy Państwo. I tutaj zaznaczam wyraźnie, dlaczego wprowadzono numerację. Nie dla tego, aby ułatwić życie mieszkańców, ale dlatego, że podstawą wprowadzenia numeracji w zaborze cesarsko-królewskim, a o tym terenie, o zaborze mówimy austro-węgierskim i austriackim, a potem austro-węgierskim, były sprawy podatkowe, a więc ułatwiające ściąganie podatków, dokładnie tak, i druga sprawa poboru wojskowego, bo to konkretne nazwisko. Pamiętacie, że w czasach, kiedy w placu mieszkało kilku Karolów, Pawlusów albo iluś tam innych, trzeba było znaleźć system, który pozwalał to w jakiś sposób ujednolicić i wiedzieć, kogo mamy szukać w celu ściągnięcia podatku czy zabrania do poboru. I ten system był bardzo skomplikowany, chaotyczny, ale to jest jedyny system, który znamy do lat II wojny światowej. Ciekawostką, drodzy Państwo, może być to, że po raz pierwszy nazewnictwo ulic na Zabłociu pojawiło się w latach okupacji, bo to dopiero okupant hitlerowski, włączając administracyjnie Zabłocie do Żywca, nadał poszczególnym ulicom nazwy, i wiązało się to zapewne z tym, że jako obcy musieli sobie tą systematykę w jakiś sposób opracować. Nie mogli szukać w ciemno, chodzić po ulicach i domyślać się, jaka to ulica, a tą nazwijmy tak. Nie. Musieli mieć konkretny adres, konkretny numer. Obcym łatwiej jest, prawda? To jest tak jak z nowym listonoszem wrzuconym na nowy rewir, który w jakiś sposób musi znaleźć tego adresata. Ułatwia mu w tym nazwa ulicy i pomaga mu w tym numer domu. I te procesy niewątpliwie spowodowały, że Niemcy tą systematykę zastosowali. Ona została po wojnie usankcjonowana i od czasów II wojny światowej, po zakończeniu II wojny światowej, mamy już te nazwy, przepraszam, numeracje domów i nazwy ulic zachowane dosyć jednolicie. Tutaj pokazuję Państwu, jak te numery dawnego Zabłocia, to jest w moim posiadaniu numer, a to na domu jednym z zabłockich, już niestety ten numer zniknął. Nie wiem, czy właściciel go zabezpieczył, czy ktoś ukradł mu z rozpadającej się ściany, ale często tutaj daję taką sugestię, że często jak szukamy konkretnych osób, informacji, to warto posiłkować się czy to księgami metrykalnymi, czy też dokumentami przemysłowymi, bo te w jakiś sposób pozwolą nam namierzyć ten dokładnie numer domu, o który nam chodzi, choć i tak do końca nie jest to jednoznaczne. Żyjecie jeszcze? Możemy mówić dalej? Dobra. Drodzy Państwo, i teraz oczywiście ten element, który spowodował rozwój Zabłocia właśnie w wyniku rozwoju kolei w
właśnie w wyniku rozwoju drogi. Jest elementem, który do dzisiaj funkcjonuje na naszym terenie. To jest to, o czym tutaj napisałem, że jest to teren przemysłowy, przemysłowo-inwestycyjny, że okres od początku XX wieku do 39 jest okresem intensywnego rozwoju przemysłowego Zabłocia. Powstawały liczne inicjatywy prywatne nastawione na kreatywność lokalnej. Widocznie, drodzy Państwo, już od średniowiecza coś w mieszkańcach, coś w tym terenie tkwiło, że ten rozwój przemysłowy był szczególnie intensywny, dynamiczny i w jakiś sposób pomagał w rozwoju lokalnej społeczności. Dopiero po wojnie, drodzy Państwo, opracowano tak zwane pięciolatki, czyli te plany pięcioletnie, które nadal utrzymywały status Zabłocia jako dzielnicy przemysłowej. Wynikało to z dwóch rzeczy. Do rozwoju przemysłu oczywiście potrzebna jest infrastruktura, która już powinna istnieć na tym terenie, a tu istniała ta poprzemysłowa, pożydowska infrastruktura, więc aż się prosiło, aby dalej ten element kontynuować, prawda? Drugim niezbędnym, niezwykle ważnym

0: przemysłową, a po przemianach ustrojowych, kiedy już gminy zamiast tej pięciolatek narzucanych odgórnie musiały operować i operują do dzisiaj tymi planami zagospodarowania przestrzennego, nadal utrzymany jest ten status, a więc do dzisiaj nie wiemy na przykład jako mieszkańcy Zabłocia, czy za jakiś czas za naszą miedzą nie powstanie fabryka X czy fabryka Y, bo tak to miejsce jest zapisane w tym planie i nie mamy na to niestety wpływu. To jest nasze ryzyko i nasza decyzja. Nic wiele nie zrobimy. Tutaj widać to wyraźnie po dzisiejszym charakterze ulicy Głównej, która nigdy żyjąca, tętniąca życiem, ciekawa, zagospodarowana w sklepy i różne prywatne inicjatywy, dziś świeci pustkami. I to jest też bardzo fajny element, drodzy Państwo, bo jest to przykład na to, jak ważny jest szlak komunikacyjny dla funkcjonowania miasta. Zauważcie, od kiedy zaczyna się upadek tej ulicy? Od utrudnienia szlaku handlowego, komunikacyjnego. Od jakichkolwiek zawirowań to spowodowało, że część ludzi nie była zainteresowana przejechaniem z tamtej strony rzeki na tą stronę dokonania zakupów. Ta dzielnica pozostawiona została sama sobie. Biorąc pod uwagę korki, które działy się na nowym, tak zwanym nowym moście, moście Widzyka, to wygenerowało prosty proces upadku tego, co działało tutaj. To jest najlepszy przykład tego i najlepsze podsumowanie tego, jak ważny jest trakt handlowy, jaki ma wpływ na rozwój takiej wsi, a potem takiej części dzielnicy miasta jak Zabłocie.
1: SK Beskidy.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Wszystko brzmi lepiej.
8: W harmonii.
7: Dwa głosy współgrają.
8: Ze sobą.
7: Przekazują z lekkością.
8: Trudne wiadomości.
7: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
8: Betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi